Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Tu Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Z radiowej biblioteki.
3: Drodzy słuchacze Radio Dimash, do wysłuchania książki w ramach cyklu Z radiowej biblioteki zaprasza Was Wiola Kamińska. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz – Listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przypisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Przed nami listy Adolfa z 1854 roku. Kolejny rok pobytu w Niżnie-Tagilsku. Sprawa powrotu do domu jest główną myślą Adolfa. Kolejny raz nadzieja została wystawiona na próbę. Dlaczego? Posłuchajmy.

List z 28 stycznia 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Gustaw przysłał mi poezję Deotymy, o której musicie wiedzieć z pism publicznych. Nie wiem, jak się ona w istocie nazywa. Trzeba przyznać, że niepospolity talent i wiele obiecujący, jeśli go zbytnie pochwały nie popsują. Z kilku słów Gustawa, widząc, że on zamierza znowu wstąpić w związek małżeński, zrobiłem może niesprawiedliwy wniosek, czy nie owa Deotyma jest wyborem serca poety? Zapytuję go o to.

List z 3 lutego 1854 roku. Niżnie, Tagilsk. Najciekawsza rzecz ta, że kilka dni temu tutejsi złodzieje okazali niepospolitą zręczność. Na publicznym placu stoi tutaj piękny pomnik, kosztujący przeszło 300 tysięcy rubli asygnacyjnych, poświęcony pamięci Mikołaja Demidowa. Potrafili oni w noc dość jasną, wobec budki, gdzie stróże spali snem sprawiedliwych, oderwać od podstawy i unieść posąg brązowy tego męża, ważący najmniej 30 pudów. Sprytna ta kradzież na nic się jednak im nie przydała. Nazajutrz władza miejscowa wzięła poszlakę, a przypadek dopomógł dojść do kryjówki posągu zagrzebanego w śniegu. Widziałem go nieboraka, jak zmarzły i ze złamaną ręką wracał do miasta leżąc na sankach.

List z 4 kwietnia 1854 roku. Niżnie Tagielsk. Moja najdroższa mamo i kochany bracie. Od kilku dni tak jestem zajęty przenoszeniem biblioteki i jej urządzeniem, że zaledwie mam czas zajrzeć do ogrodu, który także zostaje pod moją opieką i gdzie oprócz 5 ogrodników 10 dziewcząt pracuje codziennie. Z tego powodu, chociaż poczta dopiero za 2 dni odchodzi, ale ponieważ jutro i pojutrze będę miał roboty po uszy, spieszę dzisiaj odpowiedzieć na wasze listy z 10 marca. Muszę korzystać ze święta kwietnej niedzieli, by choć trochę pomówić z wami i z tymi wszystkimi, od których z dzisiejszą pocztą odebrałem dowody pamięci. Zaczynam naprzód od powinszowania wam powrotu do zdrowia i podziękowania Bogu za jego opiekę nad wami. Wiadomość ta nadzwyczajnie mnie ucieszyła. I gdybym mógł, uścisnąłbym nieraz jeden szanownego pana Adamowicza, który się przyczynił do mojej radości. Ach, żebym prędzej wiadomość podobną otrzymał o naszej kochanej Izabelce. Lecz nie wiem dlaczego, zdaje mi się jednak, że jej zdrowie musi być w bardzo rozpaczliwym stanie. Żeby przynajmniej przyjechał ojciec i wywiózł ją na Ukrainę, gdzie daleko lepszy klimat, może pokrzepić płuca, jeśli jeszcze nie rozwinęła się choroba, na którą i klimat nie pomaga. Żal mi biednego Michała, jeśli przyjdzie mu ponieść tak wielką stratę. Pisząc do niego, powiedzcie mu, ile mię obchodzi choroba jego córki, i powinszujcie mu korzystnej posady, jaką teraz zajmuje. Ja myślę, że on obowiązany ją swemu przyjacielowi, który głównie zarządza interesami Branickich, o których wspominał mi w swoim liście z największym uwielbieniem. Od pana Józefata miałem wiadomość z 18 i 20 po południu. Pan Karamzin rzeczywiście wyjechał 16, ale zapewne do 22 zabawił jeszcze w Moskwie, dokąd przeprowadzała go Aurora Karłowna. Józefat także pojechał 21 w jakimś pilnym interesie do nich. Po powrocie do domu miał niezwłocznie sam napisać do mamy. Moje bażanty, które posłałem panu Karamzinowi, doszły rąk jego w Moskwie. Żałuję bardzo, że on tu nie może być w tym czasie, gdyż miałbym przyjemność ofiarować mu jurtę kirgijską, którą mi darował Wiktor, i która 21 marca wyprawiona już została z Omska. W tej chwili musi już być około Jekaterynburga. Niosą ją wracający z Omska furmani, co tam dostawiali żelazo. Ten szczególnego rodzaju upominek waży 22 pudy i 25 funtów, a zrobiony dlatego, ażeby mi przypominał nasze stepowe życie, które z nim w 1846 roku spędziłem w pośród Kirgizów. Żeby zaś wygodnie mi było siedzieć w tej jurcie, Zosia pracuje nad poduszką, która ma być bardzo piękna. Wiktorostwo i Zosia zdrowi i ich reszta dziatwy. Kazali pięknie się kłaniać i powinszować świąt. Pod datą ich listu nie wiedzieli jeszcze o waszej słabości. Będą radzi, gdy im dziś napiszę, że Bóg wam przywrócił zdrowie. Oni mię tak kochają i tyle dają dowodów swego przywiązania, jak najbliżsi i najlepsi krewni. Pani generałowa Silversholm, z którą trzymałem do chrztu ostatnią córeczkę Wiktorostwa, pisała dziś także bardzo miły list i donosi, że nasza Julia jest tak piękna jak anioł, że piękniejszego dziecka nie widziała, chociaż jej własne 3 córeczki czyste aniołki. I że Zosia nadzwyczajne robi postępy na fortepianie. Ona tak dobra, że sama z przyjaźni dla rodziców i ze względu na talent córki daje jej lekcje. Eugenia zdrowa, jak również cała jej rodzina. Dość często miewam o nich wiadomości, co mię wielce cieszy. Dziękuję mamie za napisanie kilku słów do pana Russanowskiego. Proszę o spokojność i cierpliwość. A może Bóg da, że wszystko pójdzie jak najlepiej. A tymczasem polecając się waszej miłości, uściskam was, jak również drogą Marylę, dziatwę kochaną i życzę co najwięcej zdrowia. Wasz Adolf.

List z 14 maja 1854 roku, Niżnie Tagilsk. Pan Karamzin służył niegdyś w artylerii, a w roku przeszłym był w dymisji. Na początku zaś tego roku, jako dobry patriota, wstąpił znów do wojska w stopniu podpułkownika huzarów. Teraz jest już pułkownikiem. Jemu wyłącznie obowiązani jesteśmy całą protekcją. Moje zaś szczęście było, że miałem zręczność poznać tego zacnego męża i dać mu się poznać, bo on jest naszym szczerym i najgłówniejszym dobroczyńcą. Dużo także winniśmy poczciwemi Józefatowi i sekretarzowi panu Benoit, którzy mię poznali i z całego serca pokochali. Zacni bardzo są to ludzie i zasługują na szczerą naszą wdzięczność.

List z 14 czerwca 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Wczorajsza poczta przyniosła nam smutną wiadomość o zgonie pana Karamzina. Nieoszacowany ten mąż, którego opatrzność ocaliła od śmierci w lutym, w pierwszej bitwie z Turkami legł na polach Kalafaty. Nie jestem w stanie wyrazić wam smutku, w jakim pogrążony cały nasz Niżnie Tagilsk. A co się dzieje w moim sercu, czyliż potrzebuję wam mówić? Wyobraźcie sobie rozpacz nieszczęśliwej żony. Piszą, że nic nie może się zrównać z jej boleścią. Chcąc jakąkolwiek ulgę przynieść swojemu sercu, posyła na brzegi Dunaju pana Ochryskę, by użył wszelkich starań dla odszukania zwłok kochanego męża, a jeżeli to będzie niepodobnym, by przynajmniej miejsce jego zgonu uczcił pomnikiem. Sądzę, że byłoby stosownie, gdyby mama napisała krótki list do pani Karamzin, wyrażając nasz smutek, etc. Zresztą zostawuję to do rozwagi mojej kochanej mamy. Ja winienem jemu wszystko, co tu otrzymałem i na nim polegały najbardziej nadzieje moje uściśnienia się z wami. Na samym wyjeździe ze stolicy pisał do mnie, ponawiając uprzejmie swoje obietnice i zapewnienia starań zawieszonych do lepszej pory. Zajmował się on mną gorliwie, miałem sposobność poznać całą szlachetność jego charakteru i doświadczyłem od niego więcej życzliwości, niżeli mi się mógł spodziewać.

List z 15 lipca 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Wybaczcie mi, że nie rozmawiam z wami, jakbym sobie życzył. Ani chwili nie mam wolnej. Biblioteka i ogród zabierają mi co dzień najmniej 10 godzin. A przy tym nie mam już tej mocy, co miałem. 36 stopni schodów bibliotecznych więcej mnie męczy, niżeli niegdyś 100 wiorst przekłusowanych po stepie. Straszne upały przyłożyły się także do zwiększenia moich dolegliwości. Chwała Bogu, zaszła zmiana. I znaczna, bo termometr od razu z 40 spadł do 4 stopni ciepła. Orzeźwiło to mnie trochę i mogłem wczoraj odbyć wycieczkę o wiorst 15. A co większa, wdrapać się na tak zwany goły kamień, czyli niedźwiedzią górę, panującą w okolicy i stąd sławną, że jak niesie podanie, Jermak, idąc na zawojowanie Syberii, miał zimować u jej podnóża. Piękne jest to miejsce. Z wierzchołka góry rozlega się daleki widok na krainę górzystą, leśną i przerżniętą wielą rzekami. Celem mojej wyprawy było pomnożenie naszego zbioru roślin uralskich, który stosownie do życzenia pana Demidowa pielęgnuję i chciałbym mieć jak najobfitsze na jego przybycie.

List z 30 lipca 1854 roku. Niżnie, Tagilsk. Miałbym się nieźle, gdyby nie ból w nogach, który od niejakiego czasu mocno mi dokucza. Nacieram je spirytusem kamforowym, ale z małą nadzieją skutku, bo jestem z doświadczenia przekonany, że nogi wtedy chyba przestaną boleć, gdy inna część ciała cierpieć zacznie. Sprawuje to reumatyzm zwany latającym, który sobie, jak mu się podoba, przelatuje z nóg do głowy, a z głowy spada na ręce, piersi. Pan Demidow pragnie, abym zajął się, nie opuszczając ogrodu i biblioteki, kolekcją mineralogiczną, geologiczną, paleontologiczną, kruszców, roślin, zwierząt, ptaków, ryb, jednym słowem wszystkiego, co Niżnie Tagilski okręg posiada w ziemi i na ziemi, w powietrzu i w wodzie. Poleca wszystkim tutejszym władzom, uczonym i nieuczonym, dawać mi pomoc, a polegać na mojej powadze. Widzicie więc, na jak wielkiego człowieka wyszedłem w Niżnie Tagilsku. Sam nie wiem, jak podołam tylu różnym zatrudnieniom i co na to powie moje zdrowie. Ale jak to miło pomyśleć, że nie darmo cudzy chleb zjadam.

List z 17 września 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Niech to będzie między nami. Położenie moje tutaj wcale nie do zazdrości. Kilka obowiązków nieokreślonych ściśle i niezgodnych z sobą. Pracy wiele bez podobieństwa należytego z niej skutku. Nie mogę jednocześnie siedzieć w bibliotece i pilnować robót w ogrodzie. A gdy tam nie jestem, nie tak idzie, jakby należało. I to mnie martwi bardzo. Cóż tu jeszcze mówić o kolekcjach? Radbym porzucił wszystko, gdyby nie uwaga, że to jest potrzebne dla widoków mego wybawienia.

List z 19 listopada 1854 roku. Niżnie Tagilsk. Błagam was na wszystko. Niech mama nie smuci się bardzo z powodu zawiedzionych nadziei rychłego powrotu. Ani myślić teraz o tym. Pani Karamzinowa zrobiła, co mogła. I spodziewam się, że mama będzie wyrozumiałą. Pisać znowu do niej w tym smutnym interesie byłoby tylko nadużywać jej dobroci i bezużytecznie narażać ją na nieprzyjemności. Dla mnie rzecz jasna. Trzeba czekać cierpliwie, póki czas i wola najwyższego nie rozwiąże naszych losów.

list z 10 grudnia 1854 roku, Niżnie Tagilsk. Gustaw przysłał mi pyszny zegarek złoty Patka w Genewie. Bardzo jestem wdzięczen mojemu niegdyś towarzyszowi wygnania za ten dowód przyjaźni, bo moje oba stare zegarki iść przestały i nie masz komu ich tu naprawić, a dobry czasomiar jest niezbędny do pilnowania się w rozlicznych moich obowiązkach. Od 8:30 do 1:00 rano, a od 6:00 do 9:00 i czasem, kiedy jest wiele roboty, do 10:00 wieczorem siedzę w bibliotece. Źle byłoby, gdybym chybił na oznaczoną godzinę, bo i tak zdarza się znaleźć czytelników czekających już na mnie. Z rana szczególnie nie mam ani minuty do stracenia i jestem prawdziwe perpetuum mobile, które przy dobrym urządzeniu biblioteki działa tak prędko, że każdemu żądaniu natychmiast staje się zadość. To też, żebyście wiedzieli, w jakich jestem faworach u tutejszej publiczności. Mianowicie jej połowa piękna podwójnie jest mi wdzięczna. Latem winna mi przyjemność przechadzek utworzonych dla niej w ogrodzie. Zimą lekarstwo na nudy długich wieczorów, podawane jej zawsze z uprzedzającą grzecznością. Rzadki dzień, żebym nie widział w bibliotece kilku miłych czytelniczek, a żadna nie odejdzie z próżnymi rękami. Dzisiejszego ranka na przykład przyszły dwie śliczne panienki, z których starsza ledwo ma lat 19. Siedziały tu 1,5 godziny. Podałem im naprzód 10 świeżo przybyłych numerów dziennika Girlanda. Nawybierały z niego sobie wzorków do haftowania kołnierzyków i chusteczek. Zajęły się potem przyglądaniem różnych rycin i muszę je zdradzić, choć mimowolnie podsłuchałem, że w każdej twarzy upatrywały podobieństwo do kogoś ze znajomych. Przerzucały później nuty muzyczne. Jedna z nich wzięła do domu 7 nowych polek, 4 galopady i Muzeum Zagranicznej Literatury. Druga – całe dzieło wydane niedawno po rosyjsku. Biblioteka coraz bardziej wchodzi w modę. 1107 ksiąg przeczytano w ciągu miesiąca. Macie więc i obrazek z barwą miejscową, jakiego nie spodziewaliście się zapewne w zakątku Uralu. Ale, bo trzeba pamiętać, że ten zakątek należy do szlachetnej rodziny, która nie tak, jak wiele innych, co myślą tylko o sobie i dochodach swojej kieszeni, stara się gdzie może rozkrzewiać cywilizacją i nie żałuje kosztów na to. Wybaczy mama, że tą razą nie zaspokoję jej ciekawości co do stanu mojej spiżarni. Muszę pierwej dać rozkaz Stryjabce, żeby mi w tej mierze złożyła raport. Gdzie mnie tam zajmować się tak ziemskimi rzeczami jak jadło? Mnie, który rozdaję umysłowy pokarm tutejszym powagom i pięknościom? A zresztą wątpię, czy w moich zapasach znajdzie się co więcej nad parę pudów mąki lub kartofli.

I na tym kończymy na dziś. Serdecznie zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu z Radiowej Biblioteki. Wysłuchamy kolejnych listów napisanych przez Adolfa Januszkiewicza, obrazujących jego życie na zesłaniu na Syberii w pierwszej połowie XIX wieku. Audycję przygotowała Barbara Kędys. Tekst czytała Wiola Kamińska, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？谁掌

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Sama Vicky Baskel. Vérité reconnue. Je vois la foule qui recoule. Quand je marche dans la rue, je suis un ami zani, un ami zani.

Drodzy słuchacze, w audycji Historia jednej piosenki w Radio Dimasz wita Was Wiola Kamińska. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Wam kolejny utwór w tym cyklu audycji. To Omir, po kazachsku Ömer, czyli życie. Utwór wyjątkowy, bo ukazał się dokładnie w dniu 29 urodzin Dimasza Kudaibergena i opowiada o jego życiu i twórczej podróży od samego początku do momentu, zanim stał się uznanym artystą. Zanim jednak zaczniemy, chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia w systemie Patronite. Szczegółowe informacje o wszystkich formach wsparcia możecie przeczytać na stronie www.radiodimasz.pl. Ponieważ utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat i darowizn, będziemy wdzięczni za każdą kwotę. Nawet najmniejsza wpłata wiele dla nas znaczy, bo dzięki temu rozwijamy się dla Was, naszych najlepszych słuchaczy. A teraz zaczynamy!

Dzień urodzin to taki dzień, w którym jest szczególne miejsce na refleksję. Zdajemy sobie sprawę, że oto kolejny rok naszego życia pozostał za nami, niczym skiba żyznej gleby odłożona pługiem przez oracza. Coś się zakończyło, coś się rozpoczyna, ale to wszystko stanowi nieustannie trwający ciąg. Mamy jakieś spostrzeżenia, wyciągamy wnioski na przyszłość, z czegoś rezygnujemy, a coś postanawiamy. Ile już za nami, to wiemy. Ile przed nami, jest dla nas tajemnicą. Przyszłość w dużej mierze bazuje na tym, co nas dotychczas ukonstytuowało. Pojawiają się retrospekcje i próby podsumowania tego, co stało się naszym udziałem. 24 maj 2023 rok to dzień 29 urodzin Dimasza. Z tej okazji na jego kanale YouTube pojawił się nowy utwór. Wszyscy oczekiwaliśmy z zainteresowaniem na obiecaną nowość. Rozbrzmiały pierwsze dźwięki i zobaczyliśmy pierwszy obraz. Dimasz jako dziecko, potem nastolatek, konkursy muzyczne, pierwsze występy, potem zwycięstwa, program I Am Singer, spotkania ze znanymi osobistościami, odbieranie nagród i gratulacji, własne koncerty i spotkania z fanami na lotniskach. Dźwięki utworu zabrały nas w nostalgiczną podróż i uruchomiły pokłady sentymentu. Na początku trochę z zaskoczeniem fani przyjęli ten urodzinowy prezent. Chyba nie wszyscy byliśmy gotowi na taką retrospekcję. Pojawiły się głosy, że wygląda to tak, jakby Dimasz z nami się żegnał, jakby to, co chciało nam przekazać, pojawiło się nieco za wcześnie. Ale przecież ufamy naszemu artyście. I to, co nas początkowo zaskoczyło, później utwierdziło w przekonaniu, że Dimasz chciał się z nami podzielić swoimi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Bardzo dojrzałymi przemyśleniami. I podążyliśmy za tym, aby dać naszemu idolowi nasze zrozumienie i wsparcie. Tę piosenkę Dimasz zadedykował wszystkim swoim fanom z wdzięczności za całą miłość, zaangażowanie i dobroć, które otrzymał. Jest to jego własna kompozycja z aranżacją Jedilżana Gabybasowa i masteringiem Jerlana Bekczurina. Teledysk został nakręcony w gatunku mode video, czyli w wersji nostalgicznej i sentymentalnej. O Omir Dimasz mówi tak. To utwór, którego melodia i słowa po raz pierwszy wyłoniły się z mojego wewnętrznego świata. Kawałek muzyki z okazji moich urodzin. Dedykuję go wszystkim moim słuchaczom, którzy zachęcali mnie do stawienia czoła zarówno wściekłym falom, jak i szalejącej burzy. Ta praca dotyczy mojego życia. Posłuchajmy więc.

W utworze Omir Dimash ukazał głębokie aspekty ludzkiej egzystencji. Tekst ukazuje różnorodność doświadczeń, emocji i tajemnic, które towarzyszą nam w życiu. W pierwszych wersach Dimash opisuje życie jako następstwo dni. To prosta, ale głęboka prawda. Nasze życie składa się z upływających kolejno chwil, dni, tygodni i lat. To ciągła podróż, w której doświadczamy zarówno radości, jak i smutku. Wspomina też o iluzji, którą życie pozostawia. Czasami widzimy tylko powierzchnię, a nie zawsze rozumiemy pełny obraz. Jednak życie uczy nas, czym jest miłość i jak kochać. To proces, który pozostawia ślady w naszej duszy. W treści utworu pojawia się też pytanie: dlaczego czasami życie pozostawia w nas pustkę? Wielu z nas zadaje sobie je w trudnych chwilach. Ile zagadek kryje się w tym ziemskim bycie? To pytanie o sens istnienia, o nasze miejsce w tym wielkim planie. W refrenie artysta wyraża wdzięczność za życie. To ważne, docenianie każdego dnia, nawet jeśli jest trudny. Przeznaczenie nie powinno nas doprowadzać do łez, ale motywować do działania. Gołąb szczęścia, wznoszący się ku górze, to symbol, obraz nadziei. Czy ma stałe miejsce? To pytanie o naszą wiarę w lepsze jutro. W końcowej części utworu Dimash mówi o tym, co łączy przyjaciół i co ich dzieli. To refleksja na temat relacji międzyludzkich. Życie to wytwór, a my sami kształtujemy jego bieg. Omir to piękny utwór, który pobudza do myślenia. To przypomnienie, aby doceniać każdy dzień i szukać sensu w naszej egzystencji. Ponad pół roku po premierze, 11 lutego 2024 roku, na kanale YouTube pojawiła się wersja nagrana w studio na żywo. Dimashowi towarzyszył młodszy brat Abil Mansur, który wzbogacił aranżację akompaniamentem gitary. I tego właśnie wykonania teraz posłuchamy.

Utwór Omir został przez Dimasza wykonany jak dotąd tylko dwukrotnie. Obydwa wykonania zostały tutaj przedstawione. Jak prawie każdy utwór, tak i ten doczekał się coverów. Nie ma ich jednak zbyt wiele. Może to ze względu na specyfikę utworu, bardzo osobistą i emocjonalną. A może zamysł ten dojrzewa jeszcze w sercach wielu potencjalnych wykonawców. Utwór na pewno inspiruje. Na YouTube możemy znaleźć fanowski teledysk, bardzo wyjątkowy, bo prezentujący artystyczne zdolności Dears. Posłuchajmy opisu, jaki został zamieszczony na tym kanale o nazwie Art Love Dimash. Ten artystyczny teledysk jest uhonorowaniem pięknej kompozycji Dimasha, a także jego własnej poezji. Niesamowita ilość 104 rysunków i 10 animacji w bogatej różnorodności stylów ilustruje słowa, które sprawiają, że myślimy o życiu. Nostalgiczne momenty utworu sprawiają, że zastanawiamy się, co robimy z własnym życiem. Co to znaczy żyć, naprawdę żyć? Czy nauczyliśmy się dziś czegoś nowego? Czy zadaliśmy nowe pytania, które mogą doprowadzić nas do nowych odkryć? Czy pracowaliśmy nad sobą? Albo po prostu, czy sprawiliśmy, że ktoś się dziś uśmiechnął? Filmy Art Love Dimash są kompozycją ludzkiej sztuki, tradycyjnych i cyfrowych rysunków i animacji, edytowaną cyfrowo. Zachęcam do obejrzenia w wolnej chwili tego jakże innego, zachwycającego w swej artystycznej formie teledysku. Za chwilę usłyszymy wykonanie Omir w języku hiszpańskim. Znalezione na kanale Nestora Di Meia. O samym autorze niewiele informacji udało mi się znaleźć. Utwór zamieszczony bardzo niedawno nie nazbierał jeszcze jakiejś wyjątkowej ilości wyświetleń. Subskrypcji ma nieco ponad 2000. Można by przypuszczać, że to nowy Dir, ale Omir to jedyny utwór Dimasha na tym kanale. Mimo braku punktu zaczepienia, postanowiłam jednak zaprezentować to wykonanie, ponieważ przebija z niego jakaś wyjątkowa emocjonalność. Język hiszpański oddaje niezwykłą miękkość brzmienia i przekazu, gdy jest mowa o vida, czyli życiu. Wykonawca śpiewa bardzo delikatnie, do własnego akompaniamentu, na klawiszach i gitarze. Posłuchajmy.

trzeba przyznać, że piękne jest to, że Dimash tak mocno inspiruje swoich słuchaczy. Chyba wszyscy zasłuchaliśmy się w to wykonanie. Kolejną okazję do usłyszenia tego utworu mieli uczestnicy preparty przed koncertem w Stambule. Był to koncert jubileuszowy i odbył się dokładnie w dniu 30. urodzin Dimasha, 24 maja 2024 roku. Zgromadzonym uczestnikom spotkania został wyświetlony teledysk utworu Omir. Media społecznościowe obiegło wówczas krótkie wideo, na którym mama Dimasha, Sweta, ociera ukradkiem łzy. Bardzo dobrze rozumiemy, jakie emocje musiały pojawiać się wtedy w jej sercu. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Jako ostatnie w dniu dzisiejszym pojawi się wykonanie instrumentalne. To Omir w aranżacji i wykonaniu Olgi Popowej. To rosyjska pianistka, która gra covery, tworzy tutoriale i wersje karaoke piosenek. I jak sama mówi, teraz są to tylko utwory Dimasha, ale w przyszłości planuje covery wielu piosenek, także innych wokalistów. Planuje też zamieszczać na swoich kanałach lekcje gry na pianinie dla początkujących, ponieważ jest nauczycielem fortepianu. Na jej kanale możemy znaleźć wiele piano coverów i tutoriali do wielu utworów Dimasha. Olga Popowa stworzyła teledysk The Story of My Life, zainspirowana omawianym dziś Omir. Został przedstawiony dokładnie w takim samym charakterze. Najpierw wczesne lata dziecięce, zabawy z rodzicami, potem dorastanie, nauka gry na fortepianie. Aż do obecnych chwil, kiedy w jakimś sensie dokonuje retrospekcji i podsumowania tego, co dotąd w życiu się wydarzyło. Posłuchajmy wersji instrumentalnej.

0: jakby cudem było wszystko. Dziękuję serdecznie za Waszą obecność. To już wszystko na dziś. Powtórek dzisiejszej audycji Historia jednej piosenki możecie posłuchać już za parę godzin. Dzisiaj o północy i jeszcze raz w piątek o 22, w niedzielę o 21, w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o godzinie 10. Potem od kolejnego czwartku o 21 zaczyna się ponownie cykl tych powtórek. Za 2 tygodnie w czwartek o 21 zapraszamy na prezentację nowej piosenki w serii audycji Historia jednej piosenki. Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz obserwujcie nasze konta na fanklubowym Facebooku, Instagramie oraz TikToku. Materiały do dzisiejszej audycji dostarczyły Alicja Szczygieł, Iwona Kulczycka, Katarzyna Struczewska i Barbara Kendys. Audycję przygotowała i prowadziła Wiola Kamińska. Wydała Barbara Kendys, a zrealizował Zbigniew Kurzyński. Bądźcie z nami. Do usłyszenia.
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia jednej piosenki.

0: 凭君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Pourquoi j'ai fait? Pourquoi je me... Pourquoi j'ai rêvé?

Let's go. Come on. Del Rey Guantur. Are you ready? Show me.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君墨画封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

그리움에서 고쳐둔 대로 가시네.

مدد آقایان.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 备工作。Are you ready?
1: 兄弟们。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？
2: 谁知

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: To Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: tym czasie w Mekce różnica między bogatymi a biednymi stała się wyraźna. Bogaci Kurajszycy, którzy wzbogacili się dzięki pielgrzymkom, popadli w pychę. Dawno już zapomnieli o trosce nad sierotami i wdowami. Wnętrze Kaaby wypełniło się bożkami. Im więcej było bóstw wykonanych ludzkimi rękami, tym bardziej narastały waśnie między plemionami. Starszyzna i kapłani utracili swój autorytet. Ich miejsce zajęli pochlebcy i ludzie bez zasad, którzy schlebiali wyłącznie możnym i bogaczom. Podróżowanie przez pustynię stało się bardzo niebezpieczne. Rabusie napadali na podróżnych i często zabijali ich bez żadnego powodu. Coraz więcej było również wróżbitów i czarowników twierdzących, że rozmawiają z duchami. Nazywano ich kahinami. Charakterystyczne było to, że nagle stawali się poetami. Sprzedawali swoje słowa temu, kto ich nakarmi lub wynagrodzi. Potrafili godzinami wychwalać bogów i przodków swoich dobroczyńców. Mahomet nie znosił takich ludzi, dlatego często oddalał się poza miasto. Udawał się do jaskini na górze Hira. Pościł tam, rozmyślał i spędzał noce na modlitwie, prosząc Boga, aby jak najszybciej wyprowadził jego lud z bagna niewiedzy. Miał wtedy 40 lat. Pewnego dnia, gdy przebywał w jaskini, zasnął. Nagle usłyszał głos: – O Mahomecie, wstań! Otworzył oczy i zobaczył przed sobą nieznajomego człowieka. Nieznajomy wyszedł z jaskini, a Mahomet podążył za nim. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek rozpostarł ramiona i nagle pojawiły się na nich ogromne skrzydła. Wzniósł się ku niebu. Końce jego skrzydeł sięgały gór Safa i Marwa. Jedno pióro z jego skrzydeł mogłoby zakryć całą Mekkę. Niebo pociemniało jak podczas zaćmienia słońca. Przerażony Mahomet zawołał: – Kim jesteś? Dżinem czy aniołem? Nieznajomy odpowiedział: – Jestem aniołem Gabrielem. Słuchaj mnie. Wszechmogący Allah uczynił cię prorokiem dla ludzi i dżinów. Przynoszę ci jego objawienie. Następnie wyjął zapisany na jedwabiu zwój i podał go Mahometowi. Mahomet nie umiał czytać ani pisać. Stał zdezorientowany. – Czytaj – powiedział Gabriel. – Nie potrafię czytać – odpowiedział Mahomet. Wtedy anioł mocno go objął i powtórzył: – Czytaj! Mahomet poczuł, że brakuje mu tchu. – Nie potrafię czytać – odpowiedział ponownie. Za trzecim razem Gabriel ścisnął go jeszcze mocniej, także Mahometowi wydawało się, iż jego żebra zaraz pękną. Czytaj, rozkazał. Nie potrafię czytać, wyszeptał z trudem. Wtedy Gabriel zerwał zasłonę przesłaniającą jego duchowy wzrok. Serce Mahometa zostało otwarte. Ujrzał wszystkie góry, kamienie, rośliny i ptaki Mekki, żyjące w świecie duchowym, w cudownej harmonii i doskonałym porządku. Natomiast życie mieszkańców Mekki wydało mu się chaotyczne, niczym mrowisko pozbawione celu. Wówczas Gabriel powiedział: czytaj w imię Pana, który ciebie stworzył. Stworzył człowieka z przylegającej kropli krwi. I wtedy z ust Mahometa zaczęły płynąć słowa pełne mądrości i niezwykłego piękna. Było to pierwsze objawienie. Później wersety te zostały zachowane w Koranie jako początek sury Al-Alaq, czyli czytaj. Gdy objawienie dobiegło końca, Gabriel zniknął. Po zniknięciu anioła Gabriela Mahomet był tak wstrząśnięty tym, co przeżył, że nie potrafił odróżnić snu od jawy. Ogarnął go lęk. Być może opętał mnie dżin, może chcą uczynić ze mnie kahina, wróżbitę, pomyślał. W pośpiechu wrócił do domu. Gdy dotarł do Hadżidy, powiedział: marznę, okryj mnie płaszczem. Położył się, a Hadidża natychmiast go okryła. Widząc jego blatość i bladość i niepokój, zapytała: Mahomecie, co się stało? Czego się boisz? Odpowiedział: czuję się tak, jakby ścigały mnie dżiny. Chcą zrobić ze mnie kahina. Wiesz przecież, jak bardzo ich nie cierpię. W górach jakaś istota zatrzymała mnie i zmusiła do recytowania słów, których wcześniej nie znałem. Twierdziła jednak, że jest aniołem Gabrielem. Hadidża nie straciła spokoju. Nie, Mahomecie. Jeśli rzeczywiście był to ktoś niezwykły, to był nim Gabriel. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym. Dobrze traktujesz krewnych. Pomagasz potrzebującym, wspierasz ubogich i sieroty. Jesteś hojny i troszczysz się o ludzi. Allah nie pozwoliłby takiego sługi na pastwę, nie zostawiłby takiego sługi na pastwę dżinów. W moim przekonaniu nie jesteś kahinem opętanym przez duchy. Jesteś prawdziwym prorokiem, który otrzymał objawienie. Tymi słowami umocniła się jego wiara i serce. Mahomet nie był człowiekiem, który wyciąga pochopne wnioski. Zachował cierpliwość i czekał na dalsze znaki. Niedługo potem objawienie przyszło po raz drugi. Spotkania z aniołem zaczęły się powtarzać. Pewnego dnia Hadidża postanowiła ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiedziała: Mahomecie, jeśli znowu zobaczysz Gabriela, od razu mi powiedz, zdejmę nakrycie głowy i rozpuszczę włosy. Jeśli to dżin, pozostanie. Jeśli jest to anioł, zawstydzi się i odejdzie. Po pewnym czasie anioł pojawił się ponownie z objawieniem. Mahomet zadrżał. Gabriel zbliżył się do niego i powiedział: o ty, który się okrywasz, powstań i rozpocznij swoją misję. Hadidża od razu zrozumiała, że znów przyszło objawienie. Zdjęła chustę, rozpuściła włosy. W tej samej chwili anioł zniknął. Czy nadal tu jest? Zapytała. Nie, odszedł, odpowiedział Mahomet. Wtedy Hadidża powiedziała: raduj się, jesteś prorokiem wybranym przez Allaha. Odrzuć wszelkie wątpliwości. Następnie wypowiedziała świadectwo wiary. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. W ten sposób Hadidża została pierwszą muzułmanką. Następnie zabrała Mahometa do swojego kuzyna Waragi ibn Nawfala. Opowiedzieli mu wszystko, co się wydarzyło. Waraga był człowiekiem pobożnym. Odrzucał bałwochwalstwo i wyznawał chrześcijaństwo. Znał wcześniejsze pisma i ich nauki. Po wysłuchaniu całej historii powiedział: wiesz, jesteś prawdziwym prorokiem, ja to wiem. Niech będzie błogosławione twoje posłannictwo. Im wyższa jest godność proroka, tym cięższa odpowiedzialność na nim spoczywa. Hadidżo, jesteś pierwszą muzułmanką. Niech Allah ci błogosławi. Trzymaj się tej drogi mocno. Dla tej sprawy trzeba będzie poświęcić nie tylko majątek, lecz nawet życie. Religia Mahometa rozprzestrzeni się na cały świat. Po tych słowach wiara Mahometa stała się jeszcze silniejsza, a jego wątpliwości zniknęły. Posłannictwo prorockie, Risala, jednym z największych darów, jakimi wszechmogący Stwórca obdarzył ludzkość, jest Risala, misja prorocka. Oznacza ona, że Allah wysyła proroków, aby prowadzili ludzi ku niewyczerpanym skarbom wiedzy i mądrości pochodzącym od Niego. To właśnie przez proroków otwierane są oczy serca tych, którzy pragną poznać prawdę i zgłębiać Bożą mądrość. Gdyby prorocy, którym powierzono tak wielką odpowiedzialność duchową, przejawiali cechy niegodziwości, fałszu lub głębokiej niewiedzy, Allah z pewnością ukarałby ich surowo. Dlatego przypisywanie prorokom świadomego trwania w grzechu jest sprzeczne z rozumem i samą istotą tej misji.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半尺，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来这

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Witam serdecznie słuchaczy Radia Dimasz i zapraszam do wysłuchania audycji Goście Radia Dimasz. Dzisiaj mamy wyjątkowych gości. Pozwolę sobie przedstawić naszych gości, pan Tadeusz Kopacki oraz pani Grażyna Sikorska. Witam państwa.
1: Z żoną,
0: tak. Witam państwa serdecznie.
2: Miło. Bardzo nam miło. Witam.
0: To jest rozmowa z państwem, jest spełnieniem moich marzeń. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo chciałam porozmawiać z panem, bardzo chciałam posłuchać pana takich opowieści trudnych, myślę, ale dla nas, dla naszego radia, bardzo ważnych. Jesteśmy taką wyjątkową społecznością. W sumie zawsze przedstawiamy się, że jesteśmy fanami Dimasza Kudejbergena, ale nasza działalność daleko wykroczyła poza działalność fanowską. My zainteresowaliśmy się Kazachstanem, jego historią, tradycją, bardzo, bym powiedziała, obyczajami kazachskimi, wszystkim, co jest związane, znaczy po to, aby zrozumieć, no między innymi naszego idola, naszego Dimasza, żeby zobaczyć kraj, który ukształtował jego jako człowieka i jako artystę. I im więcej poznajemy Kazachstan, tym jakby no, bardziej zachwycamy się no, jego taką ciekawą...
1: Jego amplua.
0: Tak, tak. I powiem tak, że jakkolwiek tematy związane z, tak, te trudne tematy, ja nazywam trudne, czyli tematy związane z historią Polaków w Kazachstanie, którzy znaleźli się tam wbrew swojej woli, to jakby my staramy się to również w naszych audycjach pokazać. Staramy się o tym opowiedzieć, dlatego że to jest jakby jedyna okazja, żeby zachować to dla potomnych, żeby można było usłyszeć takie świadectwa. To wcale nie jest łatwe. Ja powiedziałam o tej misji naszego radia. Ja wiem, ja powiedziałam o misji radia, a teraz może jeszcze przedstawię, bo właściwie powitałam państwa, a teraz przedstawię właściwie...
1: Co my tu robimy?
0: Co wy tu robicie, tak? Pan Tadeusz Kopacki, wybitny tenor. Wspaniały amant polskiej sceny muzycznej. Wieloletni solista Teatru Wielkiego w Łodzi, pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Muzycznej w Łodzi, profesor tej uczelni, nie wiem czy dobrze pamiętam, że czterokrotny dziekan uczelni,
1: tak,
0: czterokrotny,
1: jest, tak.
0: Dobrze, bo spór był czy trzykrotny, czy cztero, ja wynalazłam czterokrotny i takie informacje znalazłam o panu, a o pani, żona pana profesora, socjolog, informatyk, projektant i wieloletnia członkini chóru Filharmonii Łódzkiej imieniem Rubinsteina.
2: Bo jak mama i tata mówili, muzyka, Grażynko, to dla przyjemności. No i rzeczywiście, i nawet mąż dla przyjemności.
0: Jak to miło usłyszeć, to jest naprawdę. I oczywiście bardzo serdecznie dziękuję, że państwo zgodzili się przyjechać i że pani towarzyszy mężowi, bardzo się cieszę. I przy tej okazji zaraz na początku, żeby to nie umknęło mojej uwadze, dziękuję Bożence Ober, obecnej tu w studio, która jakby umożliwiła, która, nie wiem, mogę użyć słowa, wynegocjowała to spotkanie.
1: Niestety często musiała wynegocjować,
2: ale jest naszą przyjaciółką i dlatego się udało.
0: Ja ogromną wdzięczność wyrażam i no po prostu cieszę się bardzo i już jakby przejdę do meritum, opowiemy o tych... A jeszcze z góry zapowiadam, że ponieważ jest pan wybitnym artystą polskiej sceny muzycznej, to pozwolę sobie również o tej stronie działalności pana później porozmawiać.
1: Dobrze.
0: Bardzo się na to cieszę, mnóstwo wysłuchałam rzeczy, wyczytałam i ogromnie się cieszę, że będę mogła o tym również porozmawiać. Przejdziemy do takiej tego dosyć trudnego tematu związanego z pana pobytem w Kazachstanie.
1: Proszę panią, był rok 1940. Zostaliśmy rozgrabieni, jak wiadomo, w 1939 przez dwa mocarstwa.
0: Mocarstwa, tak.
1: My nie mieliśmy nic do powiedzenia i Batuszka Stalin wysłał nas na czasy do Kazachstanu. To wywieźli nas w marcu Nie,
0: w kwietniu, nawet ta druga kwietniu. Deportacja.
1: Najtrudniejsze, najpóźniejsze te, właśnie ta druga deportacja. To jechaliśmy przez całą Ukrainę, przez całą Rosję, przez rzekę Wołgę, Ural i przyjechaliśmy po jakichś trzech tygodniach tak zwaną bramę, jak to oni nazywają, Głodowy Step. To wiadomo, co to znaczy, Głodowy Step. Zaczęła się przestrzeń nieprawdopodobna i zaskakująca, bo to był kwiecień, jeszcze śnieg leżał w Polsce, na Ukrainie właściwie już dzisiejszy, a przekraczając tam, myśmy jechali jednak dwa tygodnie i pół, już nie było śniegu. I rano otwierając, pozwolili nam otworzyć te, jak to się nazywa, drzwi, nie, rozsuwane drzwi tak. wagonu towarowego, po rozsunięciu tych drzwi ukazał nam się step. Powaliło nas z nóg po prostu. Był tak obłędnie piękny, tak kwiecisty. Jakie tam kolory? Niebieski, różowy, żółty, biały, czerwony, z cebulaki. Tak. Po prostu usiane było wszędzie, cudownie było, ale za chwilę znowu piasek, znowu pustynia, znowu tego. I tak jechaliśmy, aż dobrnęliśmy do rozdzielczego miasta, to była transsyberyjska kolej, którą jechaliśmy. W Omsku nastąpiło rozłączenie tego całego transportu. Nas skierowali do Pawłodaru, dlatego pytałem panią o tak. mapę, czy pani się orientuje.
0: Tam północ Kazachstanu, to jest tak, całkiem na północy.
1: Kazachstanu. Tak, tak. Nie dosyć, że Kazachstan to jeszcze siewiernie
0: tak,
1: Kazachstan.
0: Tak, północ.
1: No tam bardzo zimno było wtedy. Mm-hmm. Teraz dzisiejszy Kazachstan nie ma nic wspólnego z tamtym, bo ja na działce w Grudnikach mam radio, przepraszam, telewizor, który wyłapiał, czy jak, no może... Audycje z republik tych azjatyckich. Tam był Turkestan, Uzbekistan i Kazachstan. I ja oglądałem, jak oni budują Astanę. To się w głowie nie mieściło. Te przestrzenie stepowe zmieniały się
0: tak,
1: w oczach.
0: Tak.
1: I to, co powstało, to w Polsce takiego cudu jak tam to nie ma, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale mówię o tym, że to tylko margines tego wszystkiego. Zawieźli nas do Powodarskiej Oblasti, to wiadomo o co chodzi, Majski rejon, ale w Omsku rozdzielono, w Powodarzu rozdzielono nas wszystkich do... przydzielono do kolchozów. Do jakiego?
0: Tak, tak.
1: Musieliśmy wiedzieć, gdzie będziemy pracować. Nas skierowano do daleko, do Majska i wsadzili nas na barkę, którą ciągnął taki okręt, tak jak po Wołdze pływają.
0: Taki parobus, coś tak? Znaczy nie parobus, tylko łopaty, taki wodny. Tak,
1: wodny,
0: tak.
1: Mają
0: ja zapomniałem, jak to się nazywa.
1: Parachot.
0: Parachot, tak, po rosyjsku.
1: Po rosyjsku. Mają łopaty, one tak szczepią wodę, pięknie to płynie. Płynęliśmy dwa dni i trzy noce. Dopłynęliśmy wreszcie do tego Majska i zobaczyliśmy, co nas czeka. No, rozdzielali wtedy, gdzie kto pojedzie. My nie mieliśmy szczęścia, mówię, bo nas kilka rodzin zesłano do kolchozu. Ci, którzy zostali na miejscu, to byli między ruskimi, a nas, jak zesłali, to my byliśmy między Kazachami. To było coś nową wielkie. Oni bardzo nas przyjęli serdecznie, miło. Ale wszystko wtedy na wymianę, bo przecież my nie mieliśmy rubli. Rubliczki za bubliczki.
0: Tak. Tak.
1: To niestety rubliczki musieliśmy zdobywać, wymieniając nasze pościel.
0: Tak, jakieś materiały, odzież.
1: Handel wymienny nastąpił.
0: Tak, tak.
1: I wtedy się nas przydzielono do takiego kolchozu, który się nazywał Balszoj Agrar. No... Co tu mówić? No po prostu nie wiem, jak to nazwać dzisiaj z perspektywy czasu, brak kultury tak zwanej. Oni żyli w tym, oni jakoś się trzymali. Oni mieli swoje domy, swoje klepiska, swoje namioty, jurty, jak tak, one to... Tak. Swoje stada wielbłądów, kozy, krowy, woły do orania. Przecież oni tylko wtedy orali, a teraz nie, teraz są same traktory. Tak, ja to oglądałem, tak. To jest po prostu zmienione nieprawdopodobnie. No, dosyć trafiliśmy w gospodarkę, nie wiem, w naszym...
0: odczuciu jakby takim.
1: Odczuciu prymitywną, mm-hmm. Ale ona jednak plony dawała, jakie takie. Nas, parę rodzin, zawsze my byliśmy po dwie, po trójkę dzieci w tych rodzinach. Nie to, że zaganiono, ale poproszono na niby, tak. Żebyśmy szli, wyrywali chwasty między...
0: Ich po prostu, tak, na ich polach.
1: Ich polach. No i to było nasze pierwsze zajęcie, ale nic nam nie płacono. My tak przez miesiąc pracowaliśmy, nic nam za to nie zapłacono. Żyliśmy ze swoich tego, było to bardzo ciężkie. Ale co chcę powiedzieć? Już nie, nasi starsi, bo było paru starszych, już się nauczyli łowić ryby w Irtyszu. Rzeka Irtysz szeroka, dużo, ja chciałem, żeby pani mi pomogła.
0: Tak.
1: Jak ona jest szeroka, bo w wyobraźni dziecka to morze płynęło. Ja nie wiem, jaka ona właściwie jest szeroka Irtysz.
0: Ja tylko kojarzę tą rzekę Irtysz, że ona się pojawia i w poezji kazachskiej. I
1: ale
0: w,
1: oczywiście.
0: Że to jest bardzo taka symboliczna dla nich, bardzo ważna.
1: Tam się
0: ważna.
1: Całe życie mnie
0: koncentrowało po prostu.
1: Nad Irtyszem. I w każdym razie... Jeśli chodzi właśnie, no to zaczęli już ryby łapać, niektórzy na wędki, jak wyrywało się z krójskiego ogona włosie, plotło się z tego wędki, te haczyki robiono zagrawki i tak dalej, prymitywnie, ale coś można było złapać. To były pierwsze nasze takie, i wtedy się zastanowiliśmy, że my tu nie przeżyjemy w tym kolchozie bolszewika. Poprosiliśmy, czy nie możemy się przenieść tam, gdzie są Ruscy. No i oczywiście pozwolono nam się przenieść, ale to różne rzeczy, to nie będę opowiadał o tym, opowiem tylko państwu, że zwyczaje kazachskie miałem możliwość podejrzeć, bo ja byłem taki wszędobylski i prędko łapałem kontakt.
0: Ja, tak, tak.
1: Trochę po rosyjsku, trochę tam parę słów po kazachsku się nauczyłem. No i oni mnie wzięli między siebie i nawet posadzili na wielbłąda, żebym był pastuchem.
0: Ale piękny.
2: Awans.
0: Tak, niesamowite.
1: To był wielki awans. Tak, to było coś bardzo
2: wysokie. Oni, patrzyłeś z wysoko.
1: Oni w tych swoich... W waciakach, mimo że lato było gorące, to oni w waciakach siedzieli, te papachy takie mieli wysokie na głowie, bo to ich chroniło od tego żaru potwornego. Bo przecież Kazachstan słynie z tego, że ma 44 w lecie, ale i 44 w zimie,
0: tak, to
1: nawet
0: jest
1: więcej.
0: Prawda.
1: No i jak, no ale to tak pomału dojdę do tego, załóżmy, postaraliśmy się, pozwolono nam do tak zwanej Balszoj Achdar zmienić na Augabas, drugi kolchoz.
0: Tak, tak.
1: Ale tam było połowa ruskich i oczywiście ich wszystkich prawie wymiotło, jak wojna wybuchła, to młodzież całą zabrali, mężczyzn zabrali do wojska. Znowu zostały same kobiety, ale Ruscy pomagali.
0: Czyli
1: nam.
0: Oni byli bliżsi jakby mentalnie tak trochę.
1: Oczywiście, że tak, oni przecież tam się porodzili i tam mieszkali. Ale chodzi o to, że rzeka Irtysz nas zaczęła dożywiać. Mhm. I cudowne przeżycia mieliśmy z moją mamusią. Wysłano nas do Les Zagatowkę, czyli wpierw do lasu tam się jechało, daleko oczywiście, w górę rzeki. Tam wyrąb był lasu, te drzewo się zwoziło nad brzeg, zbudowaliśmy tratwę, ja byłem też tam konstruktorem. Wszystko to jest drzewo budowane, łyka i tak dalej. Zbudowano tratwę i potem dwie noce i dwa dni płynęliśmy na dół Irtyszem. Stąd moja ciekawość, jak ten Irtysz jest szeroki. Bo on był dla mnie wtedy morzem po prostu. Ja patrzę na Wisłę i nie, no to chyba nie jest, to nie to.
0: Ale z perspektywy jakby takiego, no trudno powiedzieć dziecka, no młodego człowieka, no tak, to wszystko to też inaczej wygląda. mandatą.
1: Chyba potem... to nie to, ja mówię, to nie to. No i to tak, tak spędzaliśmy te całe 6 lat, żyjąc nadzieją na powrót. Jak wojna się skończyła, był wielki praznik, ale nawet pryaniki, wie pan co,
0: tak, tak.
1: Te ciastka, nie, państwo nie znacie tego określenia, to są po prostu ciasteczka, no, pianiki. No i to obdarowano nas tymi pianikami, ale kazacy zawsze nam pomagali. I nie byli, absolutnie wrogo nie byli nastawieni. Ruscy to nieraz nam dokuczali tam polskie pany i tak dalej. Jakie pany? No ale trudno. Natomiast kazacy nie. Oni byli, nie wiem czy oni się czuli też,
0: trochę ofiarami po prostu tej całej.
1: Też tak. Się czuli, że oni nie są, są u siebie i nie u siebie. Ale my to tak obserwowaliśmy trochę, współczuliśmy im. Było to bardzo fajne odczucie i pamiętam, że dużo było. Ale państwu opowiem jedno takie zdarzenie. Dorobić do tak zwanego pajku, czyli tego przydziału chleba, trzeba było umiejętnie coś zrobić, coś sobie zdobywać poza tym. I chodziliśmy zbierać kłoski. To jest normalne. Zresztą nawet ten, my mamy obraz
2: tak
1: Chełmońskiego, kobiety zbierające kłosy. Mm-hmm. To normalne.
0: Tak,
1: to jest, to na całym świecie jest. I oni to samo robili, zbierali kłoski. Ale nam powiedzieli, gdzie trzeba iść. No i ja i moja mamusia poszliśmy w step. I nauczyli mnie, że spadnie tak, słońce świeci, idź tak, a potem pamiętaj to, musisz tędy wracać. Uczono mnie pewnych rzeczy. Ja to wszystko łapałem i byłem pojętym uczniem. Trochę się zawsze nazbierało tego i w ten sposób dożywialiśmy się. Dlaczego o tym mówię? Bo to było niesamowite. Gdzie tam, nie wiadomo, gdzieś, bo to oni mają taką gospodarkę. Tu orząd w tym roku, tu w tym, a tu w tym. I tak,
0: tak.
1: I
0: tak,
1: pozostawiają. Tak. I z tego, a my tu pojechaliśmy. I tu zbieraliśmy, bo jeszcze były te kłoski, po 2 latach nawet.
0: Tak.
1: No ale dlaczego o tym mówię? Bo była taka sytuacja, że poszliśmy z mamą za daleko. Idziemy, step pofałdowany czasami był tam. Idziemy i patrzymy, a na takim pagórku, nie wiem, no wydma taka była, siedzi wilk. Ech, teraz mi się niedobrze zrobiło.
0: Co? Ale jeden, pojedynczy?
1: To było nasze szczęście.
0: Jezus.
1: I co się stało? Potem patrzymy z mamą, ja mówię, ja, tam takie były te wyższe kopce, wszedłem na taki kopiec i mówię, wiesz co, do mamusi, nie bójmy się, bo on pilnuje, bo tam na dole pasą barany, kozacy. I proszę sobie wyobrazić, ten drań siedział, pilnował, patrzył, co się dzieje, na nas nawet nie spojrzał, a tam na dole barany napadły na stado. Te wilki napadły na stado barana.
0: Czyli on był na takim...
1: Tak. On był
0: na czujka.
1: Tak. Była. Jezus, co myśmy wtedy przeżyli i potem uciekaliśmy. Ja potem się rozchorowałem na żółtaczkę. Nie wiem,
0: skąd może z emocji, może.
1: Z emocji. No i to było ciężkie moje przeżycie, ale no, różnych rzeczy bym nam opowiadał masa, ale one mogą się nie kleić razem. Ale nie było dnia, żeby czegoś na mnie oczekiwania nasze się nie spełniły. Czekaliśmy się, doczekaliśmy, że wieziono nas potem z powrotem. Też załadowali w powodarze do pociągu, potem uskali na go i tego i przez jak to się nazywa? Golodoj Stiep i azjatyckie wrata i tak dalej. Przejechaliśmy z powrotem do Europy. Ale to całe 6 lat było niesamowicie trudne. No nie wiem, ja nie wiem, no bolesnie trudne. Zimy nie mieliśmy czym opalić, bo to się paliło tym kiziakiem, pani wie co to
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: No, państwo jak nie wiecie, to jest po prostu krowie łajno,
0: tak,
1: wysuszone
0: tak.
1: I składane w kropce i w zimie tym się paliło. W tym można, to znaczy zima była potwornie zimna, a lato było potwornie gorące. Zachorowałem na malarię też i uratowało mnie to, że powstała wtedy armia, w 1942 roku armia Andersa. Mój tato się znalazł z obozu, był policjantem przed wojną. Znalazł się i nam przysyłał chininę. I to mnie uratowało. I to ja... z Kazachstanem mam dużo wspomnień różnorakich. No ale jako dziecko jakoś przez palce patrzyłem i nie powiedziałem, że to było nie do przeżycia.
0: A ja nie wiem, czy mogę takie pytanie zadać. Czy tam jakby był pan dzieckiem w zasadzie? No, w zasadzie... kilkunastoletnim młodym chłopcem. I czy dzieci były inaczej traktowane tam? Czy w sensie, czy dzieci miały jakieś możliwość, nie wiem, nauki?
1: Nie, były, oczywiście, że tak, ale nie tam, gdzie myśmy trafili. My trafiliśmy w potworny zaułek. Mm-hmm. To, no trafiło się tak, że my przegraliśmy wszystko, bo były szkoły w Kazachstanie dla polskich dzieci, w innych w miasteczkach. A tu nie było miasta, tylko same kołchozy były.
0: Rozumiem.
1: I tu nie było możliwości uczenia się. Natomiast nawet mam taką książkę, gdzie pan profesor jeden wspominał o tym, i on uczył, gdzie polskie dzieci w Kazachstanie i pozwalano mu. Nawet wtedy, jak ten Majski i Wasilewska założyły ten, jak to się nazywało, polskie, no w tej chwili uciekło mi, ale w każdym razie...
0: To chodziło o tą, jakby tą armię?
1: Nie, no, chodziło o, tak, o armię. Wojsko polskie powstało.
0: Tak, tak. Na terenie Kazachstanu.
1: Pod Lenina potem.
0: Tak, wyruszyła ta pierwsza arma, tak, zgadza się.
1: Tą polską armię. Ale to i ta polska armia powstała z tych wszystkich jeszcze tak zwanych starszych i młodzieży polskiej. I dlaczego o niej wspominam? Dlatego, że jak powstała ta armia, to od razu zaczęli przywozić więcej. Ale już jak Niemców odepchnęli spod Stalingradu, to już zaczęli wtedy inaczej zaopatrywać kołchozy. I wtedy dopiero dostaliśmy trochę...
0: Jakby jedzenia i
1: jakby
0: wszystkiego.
1: Lepsze jedzenie i więcej tego jedzenia. A tak to było głód, co panowało. Panowała pogoda, niezmienna bardzo. Te burany, jakie były stepowe, to nie do przeżycia, ale jakoś przeżyliśmy. Natomiast głód i jeszcze raz głód. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek był syty.
0: Najedzony syty.
1: Najedzony. Nie byłem w Kazachstanie nigdy. To jest... Nie dało się, po prostu tak. Nie było czym. Wybierałem wroną jajka, co ja nie robiłem, i łapałem rybę, ale to wszystko...
2: Łapałeś ryby z przyjaciółmi przecież, no pamiętasz?
1: No tak, jasne. No.
2: I skakałeś, chciałeś skakać na głowę do Irtysza, a przyjaciel, kolega...
1: Poszliśmy na spacer, bo początkowo jako dzieci jeszcze razem chodziliśmy gdzieś tam z tymi, i tam były tak dwie polskie bardzo ładne dziewczyny, dwie Rosjanki i dwie Kazaczki. Takie grono całe było. I chłopcy. No i co kto wprygnie z tego drzewa do wody? No to i kto? No ja!
2: Tadeusz, cóż winny?
1: A taki kolega, Tadeusz, nie skacz, bo ty jak skoczysz, to się zabijesz, bo tam nie ma wody prawie, to jest płytko. Ty musisz daleko, żeby to możesz skakać.
0: I skoczył pan, czy nie?
1: Nie, zatrzymali mnie.
0: To dobrze.
1: Zaprzyjaźniliśmy się. I potem on potrafił, bo jak Irtysz ruszał na wiosnę, to ruszały całe bryły olbrzymie na 1,5 metra długości lodu.
0: Tak, lodu.
1: I to płynęło i to jak następowało...
0: Zderzenie pewnie takie.
1: Huczało jak zarmat by ktoś strzelał. Tak. Tak jak ten lód pękał. I w każdym razie, dlaczego o tym mówię? Bo on tworzył jakieś zatory, ale wylewał również wodę. Potem lód zostawał, woda wsiąkała pod nim, ale pozostawały ryby. I myśmy jeszcze w tym błocie ryby łapali. To było dla nas rozkosz niesamowita wtedy.
0: Chciałoby się skomentować, Polak potrafi.
1: Polak potrafi, naprawdę. Tak, Polak potrafi. W każdym razie to były, no w różnoraki sposób, dorabialiśmy.
0: Tak. A pan wrócił później do Polski z mamą?
1: Tak, z mamą i z bratem. Nie będę o nich mówił, no bo to chodziło o mnie.
0: Ja rozumiem. Tylko jakby cała rodzina, że
1: cała
0: tak powiem,
1: rodzina przeżyła.
0: Ojciec
1: też przeżył. Był pod Monte Cassino, ale przeżył. Był w Londynie, potem z Londynu przyjechał do Polski w 1947 roku. Ale to zupełnie...
0: To są zupełnie inne dzieje, ja to rozumiem.
1: Zupełnie inne sprawy, tak.
0: A jeszcze jedno moje takie pytanie, czy na przykład dzieci zdawały sobie sprawę z takiego ciągłego zagrożenia życia?
1: Dokładnie.
0: Zdawały. No, czyli dojrzały szybko, dojrzewały,
1: ale
0: jakby w sensie...
1: Oczywiście, że tak wiedziałem, że w każdej chwili grozi mi niebezpieczeństwo. od nieprzyjaznych, bo byli tacy, którzy potrafili uderzyć nawet takiego dzieciaka jak ja. Raz dostałem w nos, to mi rozbił, do dzisiaj mam krzywy tutaj. Pomacę.
2: Ale kochany.
0: A jakie to jest piękne, naprawdę. Ja się ogromnie cieszę, że...
2: I śpiewasz może dzięki temu tutaj na maskę.
1: Na maskę. Tak.
0: Ja też myślę, że to ma jakieś znaczenie.
1: I właśnie, co wieczorami zbierała się tak zwana młodzież, która została, nie poszła na front i śpiewali piosenki, w Lecie oczywiście.
0: Tak, tak.
1: Różne piosenki ruskie. I zanosiło się, a ja solo zawsze dostawałem.
0: Rozumiem. A pan na przykład jakby słyszał Kazachów śpiewających?
1: Tak.
0: Bo oni też, to jest taki
1: oczywiście
0: naród obdarowany
1: zupełnie,
0: niesamowicie.
1: Inny, zupełnie innym językiem, zupełnie inaczej tych głosów impostacji. Tak. Ale to ja się na tym nie znałem przecież wtedy.
0: Tak.
1: Ja słuchałem melodii.
0: Rozumiem. No to jest...
1: No ale jeśli państwo o Dimaszu, ja tylko mogę powiedzieć, to jest to samo, co Boże mój... Słynny bas ruski, no powiedz.
0: Nie Szalapin.
1: Teraz ten, no, razem śpiewał na placu moskiewskim z tą... No, podpowiedz.
0: Ja akurat nie wiem.
1: Zaraz.
2: Przypomnijmy sobie, my tak mamy, że musimy chwilę poczekać.
1: Chwilę poczekam. No,
0: tak, ale to ja rozumiem.
1: To mój kolega był. No.
0: Rozumiem. A to jest, a czy takie, bo ja taki trochę, pewnie będzie trochę takich filozoficznych pytań,
1: tak,
0: ale czy było coś w tym czasie, co jakby tak dawało nadzieję?
1: Że było.
0: Co sprawiało?
1: Sprawiało nadzieję to, że armia rosyjska zaczęła iść na zachód i wypędzała Niemców i doszła do dawnych granic Polski. Też i potem dalej wiedzieliśmy, że nas wypuszczą z Rosji, bo dostała przecież Polska te ziemie tak zwane, ja nazywam to gdzieś obiecane,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Czyli jako tak. Odzyskane tak. Zachodnie, to przecież one nie mieli kim zasiedlić. No to wszystkich tych, którzy byli w Kazachstanie, wysłali na
0: te ziemie odzyskane.
1: Na te ziemie odzyskane. I dlatego mieli w 45 roku skończyła się wojna.
0: A państwo w szóstym wrócili.
1: Nie, a my wróciliśmy w szóstym.
0: A w szóstym.
1: Cały rok, jeszcze całą dramatyczną zimę, ale już nam zimno nie było.
0: Rozumiem, tak. To
1: przesialiśmy rozgrzani radością, że jednak wrócimy.
0: Tak.
1: I taki tytuł, nawet jak mam wspomnienia, napisałem, a jednak wróciliśmy.
0: No to jest, nie. A kiedy pan wrócił, państwo, rodzina wróciła, to wróciła do jakiego miasta?
1: Wróciliśmy do punkt Pur. Wtedy Pur działał.
0: Tak.
1: To się było miasto Łobez, nazywało się, w pobliżu Stargardu. I w pobliżu Śliwina mniej więcej. Tam
0: rozumiem.
1: Na Pomorzu. I stamtąd wysłano nas wszystkich rozdzielono do pracy. W ramach reedukacji, bo ja byłem synem policjanta jednak. W ramach reedukacji dali mi parę koni i byłem fornalem przez 6 miesięcy.
0: Jakie to historie teraz się słucha, niesamowite historie, naprawdę.
1: W każdym razie nie tylko ja, ale wszystkie te dzieci, które jako tako powyrostały, przeżyły, zasilały PGR-y. Ja się wyrwałem z tego.
0: Tak.
1: Ale to był szczególny przypadek, no ale tego nie powiem do końca, bo to się nie mówię takich rzeczy. Ale w każdym razie tak się ułożyło, że wstydziłem się chodzić po mieście, bo bardzo źle się uczyłem. Ja bym w głowie miałem piłkę, akordeon i grałem i założyliśmy sobie.
0: Wiem o weselach, ja już to wyczytałam.
1: Po weselach, po ślubach, po pogrzebach graliśmy do upadłego. I ja stamtąd właśnie chcąc, wreszcie mama powiedziała, dobrze, tacio, a za co ty będziesz żył? Jak ty będziesz zarabiał? Zastanowiłem się, ja mówię, no wiesz co, chyba do szkoły pojadę. No i pojechałem do Łodzi, bo był nabór akurat do Łodzi. Wyczytałem gdzieś tam w gazecie, taki kolega mi pomógł, zresztą w tym, on wysłał mnie do Łodzi, Jaracza 19. Nawet tam była szkoła słynna, bardzo dużo było i muzyczna, i biblioteka, i liceum muzyczne, no i jeszcze szkoła
0: instruktora. I nie miał pan wyjścia.
1: Nie miałem, pojechałem.
0: Musiał się.
1: Na przesłuchaniu profesor Józef Lasocki, zresztą znany.
0: Ojej, od solfeża.
1: Tak.
0: Śpiewałam solfeż.
1: Tak. No to on wyjął.
0: Tak, właśnie, ale niesamowita
1: historia. Zeszły się drogi nasze, okazuje się. Na takim przesłuchaniu mówię, zaśpiewaj mi to. I wystawił trzeci akt Charki. Tam nie ma dużo, tam jest Jątek, to taki, tam ma to, ale ma trochę. Ale zaczyna góra po nieszporach przy niedzieli. No i ja też zaczęłam, po nieszporach przy niedzieli. Zna całe gardło, wyśpiewałem. On mówi, a czy ty wiesz, kto to śpiewał? Ja mówię, no panie, nie wiem, pamiętaj. Kiepura to pierwsze śpiewał i ty bądź w Kiepurą.
2: No i tak. No i
0: i tak, i, tak, no i sprawdziło się, to tak, można powiedzieć,
1: tak?
0: Że...
1: I tak się zaczęła moja styczność z muzyką.
0: Ja o tych akordeonach to akurat wyczytałam, bardzo mi się to podobało, historia taka naprawdę. A ja jeszcze po prostu ta właśnie, no, dorobek imponujący pana. W zasadzie, ja powiem tak, po takich przeżyciach różnie się drogi układają. U pana to jakby, nie wiem, to było jakby pan chciał się jakby tak nasycić tą możliwością, nie wiem, śpiewu, pracy, nauki, że po prostu osiągnięcia niesamowite.
1: Proszę panią, ja byłem żywiołowcem. Jak coś mi się podobało, to łapałem za to, jak nie wiem, a zwłaszcza dziewczyny takie ładne.
0: I ja teraz wiem, bo na scenie zawsze obok śpiewają, tak, kobiety.
2: Przecież
0: i to
2: najpiękniejsza z kobiet, Delfina Ambroziak.
0: Tak, Delfina Ambroziak też.
2: Stasio
1: był rycerski, ja umiałem podejść, umiałem się, tak. Dziewczyny mnie kochały, no, tak. A ja je.
0: Tak, to jest po prostu przepiękne, naprawdę.
1: No i taki zawód zresztą miałem, że każda opera to była wielka miłość. No.
0: Tak. Ależ niesamowite historie. Czy jest coś takiego, co w pana karierze pan uważa za największe osiągnięcie? Czy można coś takiego znaleźć?
1: Można,
0: dla pana.
1: Największe osiągnięcie to, że jestem.
0: piękne, brawo.
1: Co mogę jeszcze powiedzieć? Miałem bardzo szczęśliwe później
0: artystyczne życie.
1: Zetknięcie się ze sceną. Potem ona obfitowała bardzo smaczne, jakbym to nazwał, owoce, bo mogłem śpiewać, ja miałem wysokie C na zawołania, a to jest
2: rzadko
1: spotykane.
0: Tak.
1: No, poza Dimaszem. Dimasz to ma tam...
2: Dimasz to ma 8 oktaw.
1: On ma 8 oktaw, to nie, nie można o tym mówić. No właśnie, to nieporównywalne jest to zupełnie, to jest natura. To jest coś cudownego. Ja jakiego słucham, to się nie wiem gdzie go umieścić. No, w sercu to za mało.
0: Jej,
1: cudownie
0: zdanie.
1: Śpiewa po prostu, cudownie. Niespotykany, bo kiedyś byli eunuchowie, jak państwo wiecie.
0: Tak, ale...
1: Śpiewali w tych zespołach kościelnych, zwłaszcza dla biskupów. Oni się nie obawiali, nie... Kierowali niczym, tylko kaleczyli tą biedną młodzież. I tyle tego przecież było. Ja nawet pamiętam kiedyś, kiedy ostatni eunuch zaśpiewał. Ale to nie o to chodzi. Ale oni mieli to... Sopranem śpiewali.
0: Tak.
1: Ale on nie tylko sopranem śpiewał. On je poza koloraturę sięga. Mm-hmm. My mieliśmy koleżankę taką, pamiętasz, tą Zosię Rudnicką, która śpiewała, Boże, czy Woś. Tak. Teraz też znasz przecież ją. To one, to, dla nich te S czy E czy F wysokie, to już jest niebo.
0: Tak.
1: To było nie. A on jeszcze oktawy wyżej śpiewa. Mm-hmm. To jest nie do osiągnięcia.
0: On tak właściwie wyklacza poza skalę, nawet z fortepianu tutaj.
1: Tak, dokładnie.
0: On ma jeszcze ten taki...
1: Flecową skalę.
0: I ten gwizdek tak zwany.
1: On może konkurować z fletem.
0: Tak. Ja słyszałam, że on może konkurować z tymi delfinami. O,
1: z delfinami,
0: że delfiny wydobywają
2: taką
0: częstotliwość, że on mógłby z nimi sobie porozmawiać.
1: No tak.
0: No to jest ciekawa historia. Myśmy tak szybko zeszli na tego Dimasza, ale powiem szczerze, że z wielką radością słuchamy, bo ja w ogóle miłośniczka opery. Ja do gdańskiej opery akurat, nie do łódzkiej. Aha, nigdy nie
1: ja
0: byłam.
1: Ja śpiewałem nieraz tam.
0: Tak.
1: Butterfly, Toskie tam.
0: Ja po prostu to, no, z takiej rodziny się wywodzę, że mama nas co tydzień prowadziła. Kiedyś tak często można było, a teraz już rzadziej się spektakle są. Ale dlaczego to mówię? Dlatego, że dla mnie bycie fanem to było coś w ogóle niezrozumiałe. No jak tak można być fanem? Oczywiście, że podziwiałam kwiaty, ale to były premierowe występy, kwiaty się dawało. Miałam w sercu takich wyjątkowych. No, moją wielką miłością to była Stefania Toczyska. Ja po prostu bardzo uwielbiam.
1: Koleżanka mojej żony.
0: Więc powiem, że miałam wiele takich cennych doświadczeń, ale nigdy mi by przez myśl nie przeszło, że można być, że takie słowo fan przejdzie mi przez gardło.
1: No tak.
0: A potem posłuchaliśmy Dimasza i zaczęliśmy coś robić, żeby o nim opowiedzieć, żeby coś.
1: No tak.
0: I dlatego ja mówię, że dziwne to jest dla mnie też doświadczenie i to pana opinia o Dimaszu jest dla mnie niezwykle cenna i przyjmuję ją z wielką naprawdę radością.
1: Bardzo się cieszę, no, bo tak. Jeszcze niedawno zwróciłeś mi uwagę na to, ja słuchałem jego jakiejś

0: Mają pretensje do Rosji teraz wszyscy.
1: Ja wiem, że to jest tak, to jest prawda, że...
2: Czy ja mogę?
1: Tak, bardzo proszę.
2: My jesteśmy dorośli. My słuchaliśmy opery, mamy wykształcenie muzyczne i oceniamy Dimasza no, jako fenomen i analizujemy jego wykonania no i jakoś tak teoretycznie. Ale co państwo powiecie na to? Mam wnuka, który w tej chwili ma 5 lat. Gdy miał lat półtora, 2 lata, ja trafiłam na nagranie Dimasza. Lwów ustałych libidii. Ponieważ niedawno zmarł mój mąż, to ta piosenka to była moja. I tak lubiłam jej słuchać. Wiecie państwo, że to moje dziecko, ten Franek, domagał się, żebym ja to jemu puszczała. I doszło do tego, że jeździliśmy po parku, już wtedy była inwazja na Ukrainę rosyjską, a ja zawieszałam na rączce wózka Dimasza i on patrzył i słuchał i prawie zasypiał. Ale jak się kończyło i ja nie włączyłam znowu, to on się budził i się domagał, żeby jeszcze... W tym coś jest, bo my dorośli inaczej, ale to dziecko czuło piękno, bo to jest coś więcej niż śpiewanie.
1: Niż tylko artykulacja jakichś dźwięków, prawda? Niż wydobywanie, to jest...
2: On przekazuje to...
1: To są emocje po prostu jakieś
2: przekazuje,
1: głębokie.
2: Przekazuje, jest niezwykle prawdziwy i sugestywny. On jest naturalny, to jest jego natura. On śpiewa tak, jak żyje, jak czuje, jak istnieje. Jak istnieje.
1: Tak.
2: I można być wielkim artystą, można pracować nad rolą, nad stylem, nad wyrażaniem siebie. Ale on to ma chyba.
1: Z góry. Tak.
2: I to jest zachwycające w nim, bo to się czuje. Po prostu słuchając jego.
1: A to nie jest pierwszy przypadek, że dzieci tak reagują na jego muzykę. W internecie dość sporo jest przykładów takich, że pokazują dziecko, które maleńkie, jakieś takie ledwo pierwsze kroczki stawia i wpatrzone.
2: Ale on nie tylko patrzył, on słuchał, przede wszystkim słuchał.
1: Tak, no
2: a
1: sam
2: to,
1: fakt...
2: że ja się brałam na sposób i ten telefonik tam wieszałam, no bo żeby mi było łatwiej pstryknąć, no bo już prawie śpi, a tu nagle się kończy, a... Oczy jak spotki i jeszcze. Mm-hmm. Tak to?
0: A ja to w tej chwili mi się przypomniałem, właśnie a propos lat, miałem wtedy jeszcze chyba 11 albo 12, jak a propos Kazachstanu, zima przyszła, druga zima nasza pobytu tam. Proszę państwa, śniegu to napadało tak, że to jest jak było stulecie kiedyś
1: tak,
0: w Polsce.
1: Tak, taka dotąd.
0: Jeszcze wyżej niż tak. Dotąd. Śniegu nawaliło, jak nie wiem, zasypało tą naszą jurtę, to nie jurtę, a taką jakąś szałas coś tego rodzaju. I było nam cieplej na niebie, bo przecież śnieg jednak, ale było tak potwornie potem źle, że gdyby Kazachstan nas nie od kopali, to byśmy nie przyjechali.
2: Yes.
0: Takie śniegi padały. I teraz nie, oni narzekają, bo ja rozmawiałem niedawno tam z tym. Niestety nie ma śniegu. Stepy
1: no tam
0: goły.
1: Też się zmienia klimat jakby.
0: No
1: to
0: nie,
1: tak,
0: no,
1: tak
0: no jest... zmienia się cały świat, zmienia się wszystko na świecie. I wtedy tego śniegu było aż na to. I dlaczego jeszcze o tym mówię, bo przypomniało mi się, że tak wysoko śpiewał, ale ja słyszałem, jak bardzo wilki wysoko wyjął.
2: To
1: może to moje
2: jakieś...
1: Może ma to jakiś...
0: Przysięgam, naprawdę. To była orkiestra niesamowita.
1: Same wysokie częstotliwości.
0: Wie pani, myśmy siedzieli, drżeli ze strachu. One się do nas nie dobierały, ale jak kozacy przecież to odpędzili je.
1: Tak, tak.
0: I one pobiegły gdzieś step dalej. Ale jednego Polaka zagryzły. Przecież w 1942 roku... Nie, którym nazwie?
1: W 1941
0: w zimie zagryzły wilki jednego. Niepotrzebnie wyszedł z tej chałupy, no, gdzieś tam po coś, nie wiem, nawet słyszał czy coś takiego. No. Mhm. Dosyć go porwały i złapały.

0: Poezja druga. To były przykre historie, ale to mi się przypomniało, jaka to orkiestra była z tych wilków.
1: No tak, niesamowite takie historie. Tak, niesamowite historie.
0: Nie, niesamowite, wie pani. Nie do wyobrażenia tutaj. I więcej ja tego nie słyszałem. Ale w lecie to słyszałem, wiecie, wilków, jak, wie pani, irtysz płynie, ale irtysz płynie w tak zwanej
2: korycie.
0: W korycie, prachorycie z dawnej rzeki. Ona, ta dawna rzeka to był ocean, płynął wtedy, to no, ja nie wiem kiedy to było, pra, ale w każdym razie w tym mieściło się i jak te wilki siedziały na górze, na dole się patrzą, to one siedziały i potrafiły taką orkiestrę rządzić, że nie wiem, to kozacy od razu strzelali, bo mieli jednak te gwintówki. To one uciekały wtedy.
1: Takie
0: ale aż mi zimno się zrobiło, jak sobie przypomniałem.
2: No ja tak słucham i wiecie państwo, przychodzi mi na myśl, że tak, wszystko zawdzięczasz Kazachstanowi, Tadeuszku. Bo gdyby tak to wszystko zreasumować, to tak, nos pęknięty i włos na maskę. Poczekaj, poczekaj, żartuję dalej.
1: Ale to jest ciekawa historia.
2: Żartuję dalej.
1: Znaczy, to będzie
2: wysokie rewelacja. Dźwięki brałeś z przyrody, wilki były. A potęgę głosu masz, boś się nasłuchał pękającej kry.
0: No tak.
2: No i co?
0: Dzwoniła przepięknie.
2: I wszystko masz z Kazachstanu, kochany.
0: No. Ten lód jak pękał, wie pani, takie długie, metrowe te sople, bo on się z kawałeczku się składał. I one tak dzwoniły cudownie, jak najpiękniejsze dzwonki.
1: Ja powiem taką dygresję, że ja bardzo przeżywałam ciszę spotkanie, mając świadomość, że pan jakby nie chce wracać do tych wspomnień. O tak bym
2: bardzo
1: powiedziała.
2: Bardzo to przeżywa.
1: Właśnie. I ja chcę powiedzieć, że dzisiejsza rozmowa to jest jakiś po prostu jakaś symfonia dla mnie, bo tyle pięknych rzeczy pan mówi i mówi rzeczy trudne i mówi rzeczy bardzo ciekawe, interesujące, a nawet zabawne o tym czasie, więc jakby trochę mniejsze mam wyrzuty sumienia, że dzisiaj pana tu goszczę, ze względu na to, że w takiej atmosferze niesamowicie miłej przebiega ta rozmowa. Ja jeszcze, bo ja to dość sporo się zapoznałam, po prostu pana poznałam naprawdę, już powiem, że znamy się super, ja znam pana. Jak to było z Marią Callas? No to jest niesamowite w ogóle historia.
0: Wygrałem stypendium na konkurs na tego. Kasio Pustelak i ja wygraliśmy konkurs na ośmiomiesięczne stypendium przy Laskali, rządu włoskiego. No i przyjechałem, w październiku oni zaczynają. Sezon, nieważne wszystko, to ona śpiewała, ale potem gdzieś koło lutego miała śpiewać Medeę. Przedstawienie, w którym ona dla niej...
1: To było największy chyba jej sukces.
0: Gdzieś tam wygrzebano, ja w tej chwili zapomniałem, ale już byłbym... Kto napisał, kompozytor. W każdym razie Medeę śpiewała ona rewelacyjnie. I... Ruscy, na stypendium byłem, ale tam byli Ruscy, był cały zestaw
1: rosyjskich śpiewaków,
0: i tak dalej, bas, Wiedierników, taki bas między innymi. I on, Tadeusz, choć, bo ty, ja poznałem język bardzo dobrze, ja po włosku mówiłem tak jak po polsku. No, ty choć będziesz naszym pierwotczykiem. No to jak pierwotczyk, to pierwotczyk. Była Medea i po przedstawieniu przyszedł pan dyrektor La Scali i mówi, proszę państwa, do nich, do ruskich, jako to, za to, że jesteście wyróżnieni i tym podobnie, zapraszamy państwa do pani Callas na dwa słowa, możecie jej pogratulować przedstawienia. No oczywiście ten Wołodzie mi mówi, już tak po rusku powiedział, i tak dalej, ona śpiewała, to jest samodziejaciel, a nie śpiew. No rozumie pani.
1: Tak.
0: Czyli to jest amatorszczyzna, nie śpiewanie.
2: Tak powiedział?
0: No ale idziemy, wielkie Callas. No i poszliśmy z tego, no i weszliśmy do
1: garderoby
0: po kolei, ładnie ustawili. Ona wyszła tam, bo to podwójna gabinet. Wyszła nas płynęła. I wie pani, że ja zamarłem. Ona coś miała w sobie tak wielkiego, że kazała siebie szanować. I ci Ruscy prawie na kolana upadli. Coś nadzwyczajnego było, wie pani.
1: Ona była taką artystą.
0: Jeszcze tak. Powiem, taka malutka dygresja co do tego. Ona była akurat, jak próby były do Medei, ona leciała z Ameryki, bo tam miała występy, i coś się samolot spóźnił i tu musiała, zastąpiła ją jakaś pani i śpiewała za nią. No a myśmy mieli obowiązek być na każdej próbie, na jednym z przedstawień. No, nie było kalas, to myśmy w takiej loży grali w karty. No bo co mamy robić, by nie słuchać byle kogo? Graliśmy w karty. I w pewnym momencie cisza się zrobiła i orkiestra zagrała i Io son Medea. Ona wyszła. Niesamowite uczucie było, wie pani, teraz...
1: Od razu zelektryzowało po teraz, prostu cały organizm.
0: Ja teraz mam krew, nie leci, zatrzymała się chyba. Coś niesamowitego. Ona miała w sobie nadczłowieczeństwo jakieś. Coś ponad talent się unosiło nad nią. Z niej emanowała wielkość. Jednym słowem może określę.
1: Mam pytanie, czy widział pan może film, który teraz się ukazał? Jakie wrażenia w ogóle?
0: Pozytywne, no Boże mój, przecież każdy ma swój początek i koniec. Ona miała koniec niestety słaby.
1: Smutny
0: no,
1: taki,
0: ale
1: trochę smutny.
0: Tak, nie? Co zrobić? No? Takie jest życie. Tak.
2: Ale ile dokonała.
1: Właśnie.
0: Ale ile właśnie. Dokonała właśnie, przecież... Przecież ona niesamowita była, z nią to bali się śpiewać tenorzy przeważnie. To Di Stefano najwięcej jeszcze wytrzymywał z nią. Tak.
2: Pięknie śpiewający tak. Zresztą.
1: To jest niesamowita zresztą. Historia i że pan miał okazję być.
0: Tylko dzięki temu, że ja byłem pierwotczykiem.
1: Tak, tak.
0: A jeszcze powiem pani taką historię, a propos moją i mojego. Kiedyś tam... Po różnych perypetiach zostałem zaproszony do Rosji na tournée jako Kawaradosi i jako Pinkerton, czyli Tosca i Butterfly.
1: Tak.
0: Ale tu mnie trafiło mi się. Kupiłem przepiękny kożuszek zakopiański, przepiękne buty miałem długie z cholewami, rękawice, papacha, wszystko nowiuteńkie. No i w taką wiugę, bo to w lutym było, pojechałem do Rosji, poleciałem. I wysiadłem z tego i ten, ja dzwonię tam do Borszowo, że czy mogę przyjść na próbę. A z jakiej racji? A ja mówię, tam mój kolega taki, taki. A to jak do kolegi, to proszę przyjść. No i ja idę, wie pani, i nie wolno wejść. Próba była na tej Bolszoj Zał, na Kremlu, na sali kremlowskiej. Wiuga, wie pani, to burza śnieżna. A ja ubrany cudownie tego sobie idę i tego, a patrzę, stoją tak, armiejcy przed drzwiami stoją, a ja tylko, o! Udałem, że ja coś mam tutaj, nie? Że przepustkę mam.
1: Tak.
0: Oni zasalutowali. Przepuścili mnie. Mało tego. Ja idę, przecież ja nie znam tego tam, ale powąchałem, ja wiem, jaki jest zapach śminki, zapach teatru. Wiem, którędy ja po tym zapachu idę. Doszedłem do garderoby, pukam, wajdzie. Ale i mój ten Sania, ten bas, którym byłem właśnie u Kalasa, robi grym, czyli się charakteryzuje. No ja wszedłem i mówię, zdarł! A on nic tylko tak powiem. Tadeuszka! No już powiem, jak ty się skopał? Ja mówię, ja dał salut, oni mnie puścili. Ty to jesteś niesamowity. Takie zdarzenie miałem.
1: Tak.
0: Mam dużo
1: takich anegdot pewnie tam jest. Tak, co ja mówię, że niesamowite, tak. Naprawdę. I tyle takiego.
0: Kiedyś przyjechałem do Gdańska, nie będę mówił, z kim śpiewałem, ale baryton. Carlosa mamy, wie pani. Carlos tam strzelili w Machira pozę i on padł. No i leży, ale on ma zaraz za chwilę ma potężną arię. No i dyrygent się butata, butata. A ja podpowiadam, a on mówi.
2: Słowa mówisz.
0: Podpił sobie porządnie. A ja mówię, o wschodzie słońca, o wschodzie słońca.
2: O wschodzie słońca. Tak.
0: A on mówi, a melodia? Pięknie. Autentycznie.
1: Nie, to jest...
0: Nie znam. A druga to cała Warszawa wyła ze śmiechu. Ta Warszawa na widowni w Teatrze Wielkim na Butterfly. Jak dziecko, wie pani, zachorowało. Ale złapali jakieś tam dziecko drugiej pani i mówi, nic, tylko ubrali ty nic nie mów tam i tylko baw się, jak podejdzie ten pan do ciebie, coś, ty się nie zwracaj, tylko dalej baw się. No i ten pan Chiorski, Andrzej Chiorski, och, jakie piękne dziecko, co za blond włoski, powiedz, jak się nazywasz? Tazio. Co panie, cała widownia wyła ze śmiechu, Rumowska nie mogła dalej śpiewać. Też takie dwie najciekawsze. Dużo było ich takich, ale
1: tak,
0: nieważne.
1: Tak, tak.
2: Tadeusza można słuchać i
1: ale
2: słuchać.
1: To jest rzeczywiście, to naprawdę to jest tak interesujące i tak w świetnym sposób przekazu, taka narracja niesamowicie.
0: A jeszcze pani coś, państwu powiem coś bardzo ciekawego, jak ruszał Irtysz. Czekaliśmy na to jak na zbawienie, bo już wszędzie było zielono, tego, a Irtysz jeszcze stał. I nagle zaczęły huczeć, huki, armia strzela. No,
2: pęka lód.
1: Tak.
0: I patrzymy, to się podnosi do góry i zaczyna płynąć. Jezu, co za wrażenie było, mówię pani.
1: To do tej pory czuć, to słychać tak, prawie. Tak.
0: Do tej pory to czuć.
2: Ja żartowałam o tych wspomnieniach z Kazachstanu, ale wiecie państwo, myślę, że ten pierwszy okres życia, który Tadeusz z rodziną spędził w Kazachstanie, ten jakże trudny. Bo to była właściwie walka o przetrwanie.
1: Tak.
2: Jego to ukształtowało, bo ustawiło w osobowości dziecka hierarchię ważnych rzeczy. Ważne jest, żeby żyć.
0: Ważne
2: jest, że to przeżyć. Życie jest jedyne i piękne, bo idzie wiosna, bo pęka lód najwyższy, prawda?
1: Tak.
2: Jest pięknie, kiedy śpiewają w okolicy.
0: Tak.
2: Jest pięknie, kiedy można być wreszcie wolnym człowiekiem i wrócić tam, gdzie marzy matka, skąd pochodzi. I pięknie jest mieć przyjaciół, bo jednak był taki, który powiedział, nie skacz na głowę.
1: Ta, zgadza się.
0: No tak,
2: więc to wszystko, mimo że było tak ciężko, było tak trudno, kształtowało charakter i dawało takiego kopa, asumpt do tego, żeby dążyć
1: do jakiegoś swojego do celu, tak. Do takiego...
2: I potem nawet ten czas trudny w tym łobezie.
0: Tak.
2: I to, że było fajnie, bo ty grałeś sobie z dzieciakami, potem ta matura i to przerażenie, no coś z sobą trzeba zrobić.
1: Tak.
2: No i szansa, ta Łódź. No i tam doceniono to, co z nieba.
1: Tak.
2: I wtedy przydała się wytrwałość, świadomość dążenia do celu.
0: Ale bardzo ciężko musiałem na to pracować.
2: No.
0: Bardzo ciężko. A Ruscy do mnie tu mówili tak. Ty совсем ruski. Głaza uski, łok krutoj, a nos lepiosko łok krutoj. Jaki ty paniak mówię, ty ruski.
1: Tak, no. Ale to jest takie...
0: Głaza łuski, nos lepioska, łop krutoj.
1: Ja jakby tak powoli pewnie zbliżamy się do końca naszej rozmowy, niezwykle ciekawej. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, tylko mówiłam panu, że jesteśmy fanami Dimasza, a ja bym chciała posłuchać jeszcze tylko, gdyby pan o swoich fanach powiedział. Ma ich pan na pewno rzesze. Miłośników pana talentu, głosu.
0: No,
2: mój mąż.
1: Właśnie.
2: No, ja moja też. Żona. Ale wiecie państwo, ze mną to tak nietypowo, bo ja fanką stałam się No, dopiero nie tak bardzo dawno, bo tak naprawdę to posłuchałam nagrań, które nieliczne niestety,
1: właśnie,
2: ale Tadeusz ma. Są nagrania w operze, tylko je trzeba wykopać, znaczy, i trzeba się zgłosić tam, żeby to wszystko nie przepadło.
1: To byłoby tak dobrze, żeby je opublikować, bo tak nie ma za dużo takich nagrań.
2: Proszę mi wierzyć, że tak jak on śpiewa Stefana tą arię, Matko moja miła, ojej, prawda, tą przepiękną arię, koronną arię właściwie, tak, strasznego dworu, nie śpiewa nikt. Mnie teraz mrówki chodzą po
1: rękach.
2: Nie
1: wiem, czy pan widzi, co ja tu trzymam.
2: O!
1: To jest pana płyta,
3: która
1: została panu, że tak powiem, zabrana i będzie oddana, tylko ja chciałam ją pokazać jeszcze. Chciałam pokazać tutaj, że mamy taką płytę, którą pan wydał, i no, chcielibyśmy taką płytę.
0: No tak, no proszę bardzo. No.
1: Ja, oprócz pani, pana żony, ktoś jeszcze, pan by opowiedział o fanach, do czego byli zdolni fani?
0: Jezus.
1: Na rękach nosili?
0: Tak, ja dużo mówić i długo mówić, ale uciekają mi wątki.
1: Tak.
0: Uciekają mi po prostu wątki, wie pani, bo ja dawno nie rozmawiałem, jest mi trudno trochę mówić, bo jak wiadomo, nie jestem pełno, no, przeszkadza mi to, no i tyle, no.
2: Ja,
0: proszę panią, ja byłem duszą towarzystwa zawsze. Naprawdę, jak się zabawy były.
1: I nadal jest pan, bo tutaj słyszymy głosy z zaplecza radiowego, jest pan nadal...
0: Jak były zabawy, jak były jakieś przyjęcia, to Tadziu, ty jesteś Tamada, wie pani, to Tamada to jest z Gruzji zwzięty. Tamada to jest ten, który prowadzi całą uroczystości. I on to znosi, nie wolno, jak Tamada nie wzniesie, to nie wolno. Tak. Pozwoli, proszę bardzo. I to ja zawsze byłem tym Tamada. A ja uwielbiałem to i kochałem, bo mówię, że muszą mnie słuchać. No, tak. Jednak,
2: no właśnie, właśnie. Ale wracając do tych fanów.
0: Ale nie byłem głupim tenorem.
1: A skąd to pojęcie głupi?
0: Takie jest pojęcie, no. Głupi jak tenor, mówię. Ojej. A rozmawiałeś z Marytonem, rozmawiałeś?
1: No, tak, ale ja powiem, że to no, chyba coś złośliwi ludzie wymyślili. Dla mnie to jest
0: nie, ale wie pani, takie jest powiedzenie. No,
2: no jest dużo dowcipów krążących.
0: Mnie to nie ubliżało, ja się śmiałem z tego, co mi to wchodzi. No.
2: Ale wracając do tych fanów, przecież Tadeusz do tej pory, gdzie się nie pojawi, to wszędzie spotyka się z ogromną życzliwością, z wspomnieniami studentów.
0: Którzy...
2: No, też. Ty mnie nie denerwuj. Ale zapraszali jeszcze przecież z Delfinką. Wyjeżdżaliście, bo studenci, którzy zrobili karierę za granicą, a nie mało takich miałeś, zapraszali Tadeusza z żoną na pobyt. To rzadko się zdarza, żeby nauczyciela, musi być mistrzem, żeby...
1: Oczywiście,
2: traktować. Do tej pory przecież w Filharmonii Tadeusz ma miejsce dla siebie i dla swej żony byłej. No ja się tam przytulam tak cichutko,
0: no teraz.
2: Korzystam z okazji, ale...
1: To jest wyraz wielkiego szacunku.
2: Wielkiego szacunku.
1: Tak, że jest...
2: Zresztą powiem państwu, że właściwie Tadeusz z Delfiną Ambroziak tworzyli taką parę wzorcową artystów, muzyków, którzy żyją w zgodzie, wspierając się wzajemnie w zawodzie, i to takie pokazowe małżeństwo. I gdy Delfina odeszła, to właściwie dla mnie to było bardzo trudne.
0: No właśnie.
2: No ale jak on tak obcesowo zdecydował się.
1: To jest ale... to.
2: I jeszcze tak, Bożenka była świadkiem.
1: Tak.
2: Czy wiecie państwo, to jest taki gagatek. No, ani mnie w oczy nie spojrzał, ani za rękę mnie nie wziął. I kiedyś jesteśmy w gronie znajomych, Bożenka
1: była świadkiem,
2: Tego, bo on mówi, że skąd, nie, to żadna. Tak. I wiecie państwo, no, rozmawiamy, bo ja prowadzę koncerty, prowadziłam na Politechnice. No i po koncercie rozmawiamy, było tak, tak. No ale ja mam obowiązek jeszcze podpisać umowy z wykonawcami i tak dalej, więc przepraszam, No i żegnam się. Cmok, cmok, cmok, cmok, a on stoi na końcu. No to też cmok. A on, aktor wychowany, wiecie, na Szekspirze, na Molierze, na Goethe, odchylił się do tyłu, palucha wyciągnął. Ty będziesz moją żoną.
0: To jest nieprawda.
2: Myślę sobie.
1: Nie. Ale Bożenka świadkiem. Ale Bożenka świadkiem.
2: Ale słuchajcie państwo, no wzruszyłam ramionami, no co za tupet, no i w ogóle skąd i dlaczego?
0: No tak.
1: W jakimś wywiadzie pojawiło się słowo mobbing.
2: Potem mnie poprawiono, to stalking.
1: Stalking.
2: No już teraz wiem, że to jest jednak różnica. Natomiast wiecie państwo, wracając jeszcze do tych czasów przed, kiedy mi w ogóle w głowie nawet nie przemknęło, że coś takiego się wydarzy, a wydarzyło się Bogu dzięki. To żeby było śmieszniej, jak chodziliśmy do opery z moim mężem czy do filharmonii, bo mieliśmy karnety. Ja byłam zainteresowana zawsze głosami żeńskimi, bo ja też śpiewałam troszeczkę. No w chórze filharmonii wiele lat, z przyjemnością, ale dla przyjemności tylko. Natomiast nie tak zawodowo, prawda? A mąż mój, no wsłuchiwał się w głosy męskie. I wiecie, kto był jego fanem? Kto był jego wzorem i takim najpiękniejszym brzmiącym tenorem w operze łódzkiej? Tadeusz Kopacki. Ja podziwiam delfinę. Mój mąż Andrzej podziwiał Tadeusza.
1: Tam już ktoś nad tym wszystkie te nitki wiązał.
2: Proszę
1: tam gdzieś.
2: Pana, oni tam siedzą na górze i nas pilnują.
0: Jakoś to poszło. Tak,
1: tak. Tak.
2: No to takie dygresje, ale
1: naprawdę nie są.
2: Ten tembr głosu przepiękny. A poza tym, kiedy się jego słucha, to ta żarliwość śpiewania. To jest tak właśnie to coś, co się czuje u Dimasza.
1: Taką autentyczność.
2: U Callas. Tę radość i szczęście, że się może wyrazić siebie. Nie każdy to ma.
1: Nie, nie, nie.
2: I dlatego niektórzy śpiewają w chórze. Ale Tadeusz też zaczynał od chóru.
1: Też ja wiem. Tak, wiem.
0: Ale przypomniało mi się coś innego, że były lata, załóżmy, bardzo gorące w Kazachstanie i wtedy były tak zwane wiewy wiatru. Ciągle takie,
1: tak,
0: wie pan,
1: tak.
0: Tunel tu, tunel tam, a między, nic się nie działo. I takie te tunele, jak szły, to zrywały chwasty takie duże panie, perykety pole.
1: Tak.
0: I moja mamusia umierając, ja przy niej była, a powiedziałam, Tasiu, a ty pamiętasz perykety pole?
1: O Jezu, pamiętam. Czyli to musiało bardzo w podświadomości utknąć.
0: Tak, wyryło w pamięć. Myśmy to łapali i potem wiązali i mieli na opał.
1: Tak,
0: bo
1: tak.
0: To co opisał dokładnie Prus, ten Sienkiewicz w ogniem i mieczem. Przez stepy toczyły się perykety pole.
1: Tak.
0: I ten obraz, bo to było powiązane z tym, że ja tam był Fatą Morgana, był nawet Fata Morgana.
1: Mogłaby.
0: Widziałem, nie raz, nie dwa. Jak poszliśmy w step, to potem nie wiedzieliśmy, kiedy wracać. Ale ja się nauczyłem od ruskich Kazachów. Powiedzieli mi, jak to robić, żeby trafić z powrotem na to samo miejsce. I trafiałem zawsze.
1: Ależ niesamowite, tak. Niesamowite.
0: Nauczyli mnie tego.
1: Tak.
0: Ale te burjany po ukraińsku. I te burzany, jak się toczyły, to było coś niesamowitego, wie pani.
1: No, to są
0: całe pole zasiane, potem doły, wszystko. Łapaliśmy, ile się dało, bo to potem na
2: przeżycie.
0: Na
1: tak, tak,
2: na przeżycie.
1: Tak.
2: Prawda,
1: a ja mówię, pan opowiada o takich doświadczeniach, a my podróżujemy i podziwiamy współczesny Kazachstan. Ja byłam już na wiele.
0: Nieprawdopodobny skok jest cywilizacyjny. Tak. To jest
1: skok, sama Astana, o której pan wspomniał, to jest Singapur po prostu.
0: Ja widziałem, nie chcę pojechać. Namawiali mnie koledzy, chodź pojedziemy, my nie pojadę, bo tam tego Kazachstanu już nie ma.
1: Tak.
0: Po co mi taki Kazachstan nowoczesny? Nie ciekawi mnie.
1: Ja wiem, no a nas ciekawi.
0: Widziałem tych jak z sokołem, oni na polowanie do tego jechali, na te papachy wielkie mieli, no i oczywiście łuki.
2: Może fajnie byłoby właśnie tak zobaczyć, Jak było kiedyś?
1: Ja za 3 tygodnie jadę.
2: A jak teraz?
1: Mogłabym, tak, za 3 tygodnie lecę.
0: Lety już są, dokąd? Tak.
1: Do Astany, z Astany jadę do, na Mangystał. To jest tam koło morza, tam gdzie jest Aktau.
0: Aha,
1: Aktau, czyli tam i Mangystał to jest kosmiczny teren. Tam jest kosmiczny teren. Aha. I to jest ten ukształtowany 150 milionów lat temu. A jeszcze stamtąd Semipałatyńsk.
0: Semipałatyńsk.
1: Pawłodar prawdopodobnie.
0: Pawłodar, Majsk, Semipałatyńsk. I tutaj były doświadczenia atomowe.
1: Tak, tak. I my tam,
0: na tej stepie tam.
1: Tak, my tam właśnie taki, bo tam jeszcze nie byłam, bo ja byłam w innych regionach, także...
0: I nie pamiętam, jak się nazywa ten poeta kazachski.
1: Abaj?
0: Abaj zbuntował Kozaków w Almaty, na Almaty,
1: tak,
0: w stolicy. Protesty przeciwko doświadczeniu bomb atomowych na Kazachstanie. Zaprotestowali nawet, żeby pod ziemią nie robili tych doświadczeń.
1: Czyli to nie był Abaj, tylko inny, bo Abaj trochę wcześniej zmarł. Ja myślałam, bo Abaj jest najbardziej popularnym poetą kazachskim. Aha. I dlatego ja tu rzuciłam hasło Abaj.
0: Ale ja niestety nie, z tej mańki ja
1: tak,
0: nie.
1: Tak. Ja proszę mi powiedzieć jeszcze tak już właściwie kończąc, niech pan da nam jakąś receptę, państwo dadzą nam receptę, jak zachować tak dobrą kondycję, tak dobrą energię, taki humor, żeby jeszcze w tak eleganckim wieku.
0: Pić soki, które się da. kochać, jeszcze raz kochać. I być kochanym.
1: O tak, piękne, naprawdę piękne,
2: we
1: że tak powiem, piękne.
2: Reś.
1: We dwoje.
0: Nie być zazdrosnym o nic, nikomu niczego nie zazdroszę. Tak. Moi koledzy porobili karierę, a ja śpiewałem i miałem tych przedstawień zawalenie.
2: Pięknych.
1: Tak. Ja ze swej strony bardzo, bardzo serdecznie chciałam podziękować za tą niezwykle ciekawą, przyjemną rozmowę państwu tutaj.
0: Powiem pani jeszcze tylko na zakończenie, że jakbym tak się zastanawiał i po kolei opowiadał co rok do roku, co się działo, to niesamowite rzeczy się działy, wie pani, w tym Kazachstanie.
1: Tak.
0: Przeżywaliśmy wstrząsy, rozpacze, nadzieje, a zwłaszcza jak przychodziła zima, nie było co jeść absolutnie. Nie było chleba tygodniami, nie mój chleba. Nie było w ogóle nic do zjedzenia. Potrafiliśmy 10 dni nic nie jeść, tylko woda.
2: Dzieci umierały.
1: Tak,
0: dzieci
1: tak.
0: Umierały. Dzieci spuchnięte były, miały wodę w nogach. Ja nie miałem, ani mój brat. Nie wiem, na czym to polegało. No,
2: miałeś matkę, geny, która może nad wami czuwała.
1: Tak.
2: I która z kłosków potrafiła zrobić jakieś. Jedzenie.
0: No tak, tak. Kłoski tak, to razem jest. Zbieraliśmy. To
2: no,
0: tak.
2: Wiesz.
1: Także te historie... Tak.
0: Wie pani, oni jurty mieli, to albo takie swoje domy, dach nisko, bo to ja się mały byłem, ale sięgałem, bo się wdrapywałem. Oni suszyli ser.
1: Kurt.
0: Kurt się nazywał. Wie pani, on
1: tak,
0: robią?
1: Tak, ten twaróg suszony.
0: Tak sobie wyciska, kładzie, wiesz,
1: tak.
0: No, takie kuleczki.
1: Takie kuleczki.
0: To, ale podłużne. I wie pani, brat mnie podsadzał, a ja...
1: A to były bardzo pożywne, bardzo pożywne. Bo...
0: Kradliśmy ten kurc, no, się udawało.
1: To nawet nie liczy się to jako nie, zło czynione, bo to jest dla...
0: A Irymczyk, zna pani?
1: Tak.
0: Irymczyk,
1: Irymczyk to jest ten ser
0: jest
1: taki.
0: Niesamowite, tak, Irymczyk. To był luksus. No.
1: Tak.
0: Ja tylko widziałem, że jest.
2: A jaki to Irymczyk?
1: Irymczyk to jest biały, taki biały ser. Tak, taki.
0: No, ale specyficzny jakiś tak. Taki, wiesz. No.
1: Te smaki są inne, takie inne, w Kazachstanie.
0: Absolutnie inne, tak.
1: To pewnie takich tych typowych potraw pan pewnie nie jadł, takich tych ich
0: baraniną mnie poczęstowali, tak. Jakby, to tak. Baraninę, ale pieczoną na ogniu, no w ognisku. To mnie poczęstowali kawałkiem baraniny. Miałem szczęście, nie wiem, bo byłem pastuchem zresztą.
1: Niesamowite.
0: Barany też pasłem.
2: No.
0: Dosłownie.
2: Na
0: koniu jeździłem, na konia mi dali.
2: Po co baranie cygańskim ci się przydało? Naprawdę. Jest nawet, znaczy nagrany Baron Cygański na płycie. Tadzik puszcza mi ten, ja patrzę. Delfina przepięknie śpiewa, Tadzik śpiewa, Marinka, ja. I w pewnym momencie jest scena, że Tadeusz siedzi na pięknym koniu,
0: tak, ja
2: siedzi, całuje i to dobrą chwilę, to nie tak,
0: tak
2: że...
0: No, nie dali, wie pani, najgorsze, że mnie nie dali próby. Ja nie przypomniałem sobie dokładnie, jak to lejce...
1: Tak, tak, tak.
0: No, ale ja...
1: Ale poradził pan
0: ale
1: sobie.
0: Ale poradziłem sobie, pojechałem. Nawet trwał.
2: I wcale nie potrząsa nim kontakt, byle ja.
0: Tak, tak.
2: Trzyma się bardzo dobrze.
1: Ja powiem, nasi słuchacze dzisiaj, kiedy opublikujemy ten wywiad, będą niezwykle zachwyceni po prostu słuchaniem pana. Będą zachwyceni.
3: I barwą głosu.
1: I barwą głosu. Trepę? Przepiękna barwa głosu. Tutaj jest.
0: No, ja miałem barwę głosu ładną, naprawdę.
1: I mam, i mam, i mam.
0: Nie będę za skromny. Naprawdę lubiłem mówić.
2: Muszę umiałem, sobie wziąć to pod uwagę.
0: Tak. Umiałem mówić, budowałem piękne zdania, a teraz jestem stary dziad i nic jakoś
2: nie... O co to
1: nie ma tu ja w ogóle takiego zostało, pojęcia, ja też nie uważam, że za słuszne. My
0: za
1: mówimy,
0: dużo mi nie zostało.
1: Nie, jest pan w eleganckim wieku i tak się mówi. Nie ma takiego pojęcia jak, nie wiem, to jest...
0: Sklerozy nie mam oczywiście.
1: Nie, broń Boże, broń Boże. Więc
4: obiecałeś
1: tak.
4: 100 lat w grotnikach.
0: To oczywiście, no, naturalnie, że tak. Będzie kinderball, ale ja nie stoję już.
2: Kinderball, to już
0: trzeba się bawić.
1: Będziemy trzymać kciuki, cieszymy się już teraz cieszymy się, a związku...
3: My też będziemy świętować te
1: A my będziemy to świętować, będziemy o tym pisać,
0: dobrze,
1: mówić.
0: Dobrze, już zabawiam audycję.
1: Tak, tak. Możemy nawet gdzieś tam po cichu towarzyszyć, żeby nie przeszkadzać. Zbyszek, ja ze swej strony ogromnie dziękuję w sposób szczególny za przekazanie tych doświadczeń związanych z pobytem w Kazachstanie, bliskim nam skądinąd z powodu Dimasza. No i też powiem, że temat Polaków deportowanych do Kazachstanu jest też taką naszą, takim dyżurnym tematem, taką też naszą misją naszego radia, bo o tym też chcemy opowiadać. A to, że mogliśmy posłuchać tego od bezpośredniego świadka wydarzeń, to jest bardzo dla nas ważne i cenne.
0: Ja starałem się nie mówić, co bolało.
1: Tak.
0: Bo bardzo bolesne to było.
1: Tak. Ja sobie z tego zdawałam sprawę, dlatego ja osobiście nie wiem, czy nie mniej jak pan przeżywałam. Ja absolutnie przeżywałam po prostu,
0: bo rozmawiała pani prawdopodobnie z innymi ludźmi, prawda?
1: Ja rozmawiałam i wiem, że to jest zawsze po prostu
0: oj
1: bardzo...
0: Oj tak, oj tak, oj tak.

Maciej mówił, że od lat tysiąca chyba dusza wracająca spoza grobu dla pokuty wprowadza w morce

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾动半截坚固城墙，一声废墟黑夜漫长，多少颤栗何时才能盼来晨曦？
2: 谁掌